0: Wórkowych,
1: czy... Ruchowych, które mnie mniej ciekawią, ale jednak znałem.
0: Ale pamiętasz, a powiesz, które uprawiałeś?
1: Tak, żadnej. No, ale wróćmy do tych jeszcze takich bardziej statycznych gier. Poza żołnierzykami ołowianymi miałem jeszcze żołnierzy z plastiku i pchełki, czyli żabki.
0: Pchełki, czyli żabki, do miseczki. I wojna.
1: Czyli nakryć.
0: Nakryć drugą pchełkę.
1: Na kocu się grało.
0: Na kocu, ale w koc bardzo miękko...
1: Taki dobry był koc z twardym podłożem.
0: I tylko jedna warstwa koca, prawda? Bo na dwóch warstwach to już... Czyli na przykład na plaży pchełki w ogóle...
1: A właśnie, a pamiętasz, w co jeszcze na kocu można było dobrze grać?
0: Na kocu?
1: Tak.
0: W karty.
1: Nie, no w karty, no w karty, ale szczególnie na kocu dobrze się grało w ciupy.
0: W ciupy?
1: Tak.
0: O, to ciup nie znam.
1: Czyli w kości.
0: Znam kości, ale...
1: Kamienie, a nie kości z numerkami, tylko taki odrzucałeś, łapałeś.
0: Że to się coś tam łapa. Tak. To ja widziałem, że w to grają, ale nigdy do tego
1: grałem,
0: nie doszedłem.
1: Trochę grałem, ale nie pamiętam przepisów.
0: I co dwa podrzucasz i...
1: Tak, i teraz już nie umiem grać. Na przykład podrzucało się jednego, potem łapałeś z tego koca drugiego i tego, co spadał rzucony wcześniej, łapałeś, już miałeś dwa w ręku.
0: Czyli to gra zręcznościowa bardzo.
1: Ja miałem ręce zręczne.
0: No widzisz. Nie, ja grałem w pikuty, ale to nie na kocu.
1: O, w pikuty to ja byłem niezły. Udało mi się nawet jednej znajomej wbić w nogę pikuta.
0: Co ty opowiadasz?
1: Tak, bo się omsknął mi z palca i zamiast w ziemię, to niestety trafiłem w nogę.
0: A wszystko robiłeś? Brudka, nosek, usta?
1: Ale główka, czułko, wszystko. Kolanko. Może wytłumacz państwu, bo mogą nie wiedzieć.
0: To jest gra przy pomocy noża.
1: Noża. Ale nie kuchennego, takiego do obiadu.
0: Nie, tylko scyzoryk albo finka. Finka świetnie. Dobra. Świetnie się nadawała finka i chodziło o to, żeby z różnych części ciała tak pokierować nożem, żeby on się wbił ostrzem w ziemię,
1: tak.
0: I najlepiej się grało na piasku, czyli w okres wakacyjny,
1: albo
0: plaża,
1: na takim mokrej ziemi, nie za gęstej.
0: Albo w piaskownicy.
1: Piaskownicy nigdy nie
0: A widzisz, a u nas myśmy po szkole w ogródku jordanowskim, była duża piaskownica, tak. I cały był taki kącik pikutowy, przyglądali się malcy temu, bo to była gra niebezpieczna, prawda, dla starszych chłopaków. Pikuty były kontuzjogenne.
1: No w związku z tym, co zrobiłem, to mam dowód na to, tak, oczywiście.
0: Można
1: ona
0: też
1: z tym nożem
0: było sobie...
1: poszła do matki w nodze.
0: A, to jakaś taka po prostu skarżypyta.
1: No trochę tak, chociaż mogło ją boleć.
0: A przeciąłeś sobie kiedyś część ubrania przy pikutach?
1: Ale nie część ciała, tylko ubrania.
0: Ubrania, tak.
1: Przeciąłem, a nawet raz udało mi się, to było straszne.
0: Ja sobie przeciąłem kolanko.
1: A ja raz rzuciłem, a to już nie były pikuty tak naprawdę, tylko chciałem to jak Indianie na filmach w drzewo wbić.
0: Tak.
1: Nóż i on poleciał niewłaściwym końcem, uderzył
0: trzonkiem.
1: Nie, to nie, już pan pułkownik już swoje załatwił, a tutaj
0: chciałem
1: drzewo.
0: Z wiatrówki, a potem zaraz nożem.
1: W drzewo trzonkiem nóż uderzył z taką siłą, bo ja taką miałem siłę, że się odbił, wrócił i mnie w brzuch uderzył ostrzem. I przeciął mi koszulkę.
0: Nie opowiadam.
1: No tak?
0: Straszna przygoda.
1: No straszne. Ja teraz nawet jak myślę, to mnie zimny pot oblewa, to może muzyka.
0: Ale musiałeś blisko tego drzewa stać bardzo.
1: Nóż przyleciał do mnie.

0: nie rakietką, tylko
1: nogą.
0: Nogą, butem konkretnie podbijać i różne figury, których nigdy nie opanowałem, przy tym robić.
1: Czyli tak zwane kapki.
0: Słucham?
1: Czyli kapki. No takie podbijanie piłki nogą, to jest kapka tak zwana.
0: Ile piłkarz kap? Był kapka taki. Ha,
1: swoją drogą. Ja on nawet nie wiem, czy on był mistrzem kapki, ale tak się to nazywało. Kapka.
0: Aha, to tego nie wiedziałem. No ja nie kapkowałem zresztą.
1: A w Zośkę grałeś?
0: Nie. Obserwowałem. Sędzią byłem chyba też.
1: No tak, bo to jednak gra ruchowa.
0: Ruchowa.
1: No, dodajmy do Zośki, jeszcze nie wchodząc w gry przy pomocy piłki, że dużo było gier, które odbywały się na podwórku porysowanym.
0: No bo trzeba było stworzyć warunki do uprawiania gry, na przykład w klasy.
1: Na przykład państwa, w klasy.
0: Komórki do wynajęcia.
1: Które to klasy były raczej grą dziewczęcą.
0: No, ale ja trochę grałem.
1: Ja też grałem, bardzo nawet, lubiłem. I lubiłem takie, pamiętam, przystanki.
0: To znaczy, że przestawałeś grać?
1: W trzeciej klasie był przystanek, że tam można było stanąć na dwóch nogach.
0: A, no tak, a na końcu było niebo.
1: Niebo było?
0: Tak.
1: Do tego nie pamiętam. No, a co było w niebie?
0: Nic, trzeba było nawrócić w niebie. Na dwóch nogach wykonać obrót o 180 stopni i wracać po tym diagramie. Mhm.
1: A pamiętasz, że się w rogu rysowało taką kreskę?
0: Ja nie rysowałem.
1: A przepraszam. Właśnie chciałem zapytać, do czego ona służyła, bo to coś oznaczało.
0: Nie jestem w stanie ci powiedzieć. Ale jeszcze też rysowało
1: chłopek.
0: Się...
1: Chłopka. W chłopka.
0: W gazdę się grał.
1: W gazdę? Nie wiem.
0: Nie grałeś w gazdę pieniążkami? Się rzucało do takiej bramki?
1: Nie.
0: A w ścianki grałeś?
1: Nie. W Cymbergaja grałem.
0: Ale nie Cymbergaj na stole, na asfalcie nie mogłeś grać w Cymbergaja.
1: Nie, kamień w klasę
0: grałem. Ale ścianki, że uderzałeś o ścianę i spadała moneta i musiała przykryć inną na podwórku.
1: To chyba z bazaru jakiejś gry.
0: Z jakiego bazaru? Z bazaru to trzy karty, ale ja w to nie grałem. Czyli bardzo masz słabe dzieciństwo.
1: Będę polemizował, bo ty nie grałeś w chłopka, no.
0: No, a chłopek to co było?
1: Był narysowany chłop i miał takie ramiona i głowę i bardzo trzeba było robić taką figurę, bo się skakało.
0: To w klasy.
1: Nie, klasa była z kamieniem.
0: Rzucało się.
1: Nie rzucało się, tylko nogą się popychało przecież kamień.
0: No tak,
1: jak kamień był na linii, to była skucha.
0: No tak, no dobra. A chłopek?
1: A chłopek był bez kamienia w ogóle, tylko trzeba było się tak skakać i rozkraczać. Tak.
0: No to klasy tak samo, to tylko inny wariant.
1: Chłopek, oczywiście. Był narysowany chłopek, to nie była klasa.
0: Mógł być chłopek narysowany, mógł być chłopek. No. A poza tym jeszcze były te komórki do wynajęcia, były. No, no i to obrzydliwa gra, w to się nie bawiłem. Skakanka.
1: Skakanka?
0: Męcząca.
1: No tak, to prawda. To prawda. Też nie byłem mistrzem. Mimo, że to taka sprawnościowa gra, z której korzystają nawet zawodowi sportowcy.
0: Niech sobie korzystają, ale jeszcze był taki wariant, że się nie samemu kręciło tym sznurkiem.
1: Tylko koleżanki kręciły.
0: Koleżanki kręciły i...
1: Można się było zaplątać między nogami.
0: I się wywalić na ten ciężki bardzo do zniesienia twardy.
1: Na ryj to nie wiem, ale między nogami to pamiętam.
0: Też boli.

0: Jak kapki, tylko główki.
1: Nie, no główki, główki, gra w główki była grą wyczerpującą. Przychodziło się,
0: każda gra z
1: przychodziło się do domu z bardzo umorusaną jedną stroną czoła.
0: Główki.
1: Bo się grało czołem.
0: Tak.
1: Była klipa.
0: Klipa?
1: Tak.
0: Pamiętam tę nazwę.
1: Rysowałeś koło, prawda? I dwa patyki.
0: Patyki.
1: I patykiem wyrzucałeś drugi patyk.
0: A ten bez piłki.
1: No to bez piłki,
0: tak. Ale tak jednym tchem powiedziałeś, myślałem, że to główka i klipa to prawie to samo. To
1: nie. Klipa z główką nic nie miała wspólnego. To raczej przypomina pewną, a to nie jest odmiana, chciałem powiedzieć o znacznej grze amerykańskiej, ale to nie jest to.
0: Futbol też, amerykański?
1: Nie, futbol amerykański, ale też się biegało od stacji do stacji, żeby
0: takie bejsbolowate
1: patyczek przenieść, prawda? To,
0: no. A w serce grałeś?
1: No w serce oczywiście, że grałem.
0: Nikt już chyba dzisiaj poza starcami nie pamięta, co to było serso.
1: Dwa miecze.
0: Tak. takie patyki.
1: Takie patyki, takie bambusowe, prawda? Tak. Albo trzcinowe, jakieś takie zgiętkie trzciny. I kółeczko. I trzeba było wyjąć tą trzcinę.
0: No co wyjąć?
1: No bo ona była właśnie...
0: Kółeczko nakładałeś na miecz.
1: Na miecz i wyrzucałem do kółek w stronę partnera.
0: Który musiał na ten swój złapać. Miecz. To takie troszkę jak frisbee później, tylko że frisbee było bez miecza.
1: No tak, zdecydowanie inne, bo właśnie bez miecza. A miecz był bardzo ważny, miecz był katapultą po prostu tego.
0: Co przywodzi mi na myśl procę, ale to jest broń palna i o tym mieliśmy nie mówić.
1: Nie, proca nie jest grą palną.
0: Jak to, no przecież strzelasz pociskiem i on leci.
1: No, ale to nie jest związane z prochem.
0: No, z prochem nie.
1: Z prochem jest związany zwyczaj...
0: Klucz,
1: no zwyczaj wielkanocny, prawda?
0: Rozwaliło się kiedyś klucz?
1: Oczywiście, że tak. To było niebezpieczne, ale już tego rodzice nie kontrolowali. Wkładało się siarkę do klucza.
0: Z zapałek, z łebków.
1: Oczywiście, że tak. I potem gwóźdź.
0: Tylko nie dawałem instrukcji, bo dzieciaki będą się nadawać. No i taki klucz już nie ma teraz. Przez klucza jale nie strzelić.
1: Nie, nie, oczywiście, że
0: na to chodzi.
1: No to co, żegnamy się?
0: Tak.
1: Tym optymistycznym.
0: Szkoda, że nie mam przy sobie kaliflorku, bo bym strzelił na koniec.
1: A co to jest kaliflorek?
0: No wybuchy się robiło z kaliflorku i można było jeszcze spalić kopcia, klisze. I wtedy było.
1: Ja miałem do czynienia z karbidem.
0: A to widzisz na Śląsku inaczej. Przepraszam, Zagłębie.

teraz zupełnie zaskakująco okazuje się, że Ray Charles miał wpływ nie tylko na rozwój muzyki jazzowej, bluesowej, ale też muzyki klubowej. I na dowód tego chciałbym, żebyśmy posłuchali utworu I Got a Woman w wykonaniu zespołu Rude Dog z Rayem Charlesem. I akurat właśnie ten numer, I Got a Woman, to jest numer już napisany przez Raya osobiście własnoręcznie. I po ukazaniu się tego singla on stał się ogromną gwiazdą, więc to był taki drugi kamień milowy w jego karierze.

Jedną z moich ulubionych piosenek wykonywanych przez Raya Charlesa był utwór zatytułowany Georgia, Georgia on my mind. Myślę, że to jest doskonały moment i doskonała okazja do tego, żeby zaprezentować tą piosenkę w zupełnie innym wykonaniu. Nagranie pochodzi z koncertu Vance Arnolda and the Avengers z 1963 roku i jest to pierwsza rejestracja wykonania pewnego artysty, który już kilka lat później stał się niezwykle sławny.

To był oczywiście Joe Cocker. A teraz już przechodzimy do Jimiego Hendrixa. Jest to jeden z takich artystów, których nagrania szczególnie lubię w wersji live. Dlatego teraz będzie wersja z koncertu w Sztokholmie z 1969 roku, a utwór nosi tytuł Fire.

0: Czy jak słuchasz Hendrixa, to bardziej podoba ci się jego gra na gitarze, czy śpiewanie?
1: Trudno mi powiedzieć. Chyba jego fenomen na tym polegał, że to się tak nawzajem przenikało.
0: Ja myślę, że wszystkie trzy gwiazdy, których piosenki prezentujemy dzisiaj, miały właśnie tą wspólną cechę, że byli cudownymi wokalistami, a jednocześnie wspaniałymi instrumentalistami. Równie dobrym wokalistą i pianistą w tym wypadku jest specjalista od coverów Jamie Callum. I tutaj chciałbym Państwu zaprezentować jego wykonanie piosenki Hendrixa Wind Cries Mary.

Nie mogłoby być tej audycji bez utworu Little Wing, ale żeby nie było nudno, to ja też zaproponuję wykonanie Erika Claptona w duecie z Sheryl Crow.

0: Sheryl Crow. Sheryl Crow.
1: Kolejnym zupełnie niespodziewanym duetem, jaki chcielibyśmy Państwu zaprezentować, będzie wspólne wykonanie piosenki Crosstown Traffic. To piosenkę tą zaśpiewają dla Państwa wprost z przystanku Woodstock Ania Rusowicz i Gene Kloska. Kolejna cudowna postać świata muzyki, która odeszła przedwcześnie. Ania Rusowicz i Gene Kloska, Crosstown Traffic.

0: Bardzo się cieszę, że udało ci się tutaj taki piękny polski akcent wpleść.
1: Sam jestem zadziwiony moją ogromną, nawet nie wiem jak to nazwać. I tym magicznym sposobem przechodzimy do kolejnej legendarnej postaci. Jak państwo się domyślają, jest to postać giganta bluesa, czyli B.B. Kinga. Na początek proponuję piosenkę Every Day I Have the Blues w wykonaniu Brother Yusefa. Nagranie również live.

0: To ja w takim razie proponuję najbardziej czadową babcię na rynku show biznesu.
1: Mówisz o Marylii Rodowicz?
0: Nie, Tinie Turner. Chociaż Maryla depcze jej po piętach, trzeba powiedzieć.
1: Ja myślę, że razem stoją na podium.
0: W każdym razie Tina Turner swojego czasu nagrała cover utworu Rock Me Baby i teraz właśnie go posłuchamy.

0: Naszą audycję zakończymy utworem B.B. Kinga, którego chyba nigdy nie słyszałem w żadnej stacji radiowej. Będzie to utwór zatytułowany Lucille. Chyba nikt z tak ogromnymi emocjami i takim przywiązaniem nie napisał piosenki o swoim własnym instrumencie. Można by nawet rzec, że jest to swego rodzaju wyznanie miłości. Nie sądzisz?
1: Faktycznie. Chociaż trzeba przyznać, że w wielu gitarzystach jest jakieś połączenie z ich gitarą, że tak traktują w taki jakiś osobisty sposób właśnie gitarę. W przeciwieństwie do Sosnowskiego, co prawda, ale często
0: ale
1: się tak
0: popatrz
1: zdarza.
0: Na jednego z bohaterów dzisiejszej audycji, czy wyobrażasz sobie, żeby B.B. King roztrzaskał swoją Lucille na scenie, tak jak to na przykład był w zwyczaju robić Jimi Hendrix?
1: No dlatego myślę, że jest tak interesujące, że nasi bohaterowie są bardzo różni. Czyli ty jednak bardziej jesteś bliższy Jimiemu niż B.B. Kingowi, jeśli chodzi o twój stosunek do gitary?
0: To absolutnie zależy od pory roku. Ślicznie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Zapraszamy na kolejne.
1: W piątki po godzinie 11 i na powtórki w soboty po godzinie 18. W dzisiejszej audycji z ogromną przyjemnością muzykę prezentowali dla Państwa
0: Sosnowski
1: i Górecka.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: jeszcze musimy wymienić ich więcej, bo w ogóle właściwie wszystko to, o czym mówiliśmy, dotyczyło sprawy podwórka.
1: Zgadza się, tak.
0: Chociaż nie, jak mówimy o zabawach, no to nie, nawet podwórka chyba nie skończyliśmy merytorycznie.
1: No ale każdy z nas troszkę inaczej to pamięta i w co innego się bawił, więc jakiś obraz powstał, myślę. Nie,
0: no tak, tylko mówiliśmy o konkretnych grach, ale czy ty na przykład, bo chciałem zapytać, żeby to skonfrontować, czy tu w waszym regionie, w Warszawie...
1: Tak, na Mazowszu.
0: Na Mazowszu. Czy bawiliście się w rycerzy, ale tak poważnie, żeby robić sobie cały osprzęt rycerski i toczyć wojny?
1: Ja miałem miecz.
0: Tarcze, miecze.
1: Miecz miałem z tektury. Złamał mi się, zanim stoczyłem pierwszą walkę. Ze smokiem zresztą chyba miałem.
0: Ale złamałeś go uderzając z nim w coś?
1: On był na tyle nie najlepszej konstrukcji, że pamiętam, unosząc go chyba złamałem już.
0: Aha.
1: Opór powietrza spowodował złamanie mojego miecza.
0: No bo u nas to były bardzo poważne sprawy.
1: Były zbroje, miecze, konie. Jeździłeś na kucu?
0: Nie, kuca nie miałem, konia też nie, ale osprzęt był bardzo poważny. Tarcze były duże i nie były to tarcze tekturowe, tylko drewniane i były malowane.
1: No, nieźle, nieźle.
0: I powiem ci, że był tylko jeden podstawowy problem.
1: Kto ma być hitlerowcem?
0: Dokładnie. Nikt nie chciał być krzyżakiem. I tutaj właściwie mógłbym ten temat, znaczy nie, powinienem go zakończyć, bo nie dochodziło do poważnych bitew, bo nie, były tylko takie pojedynki rycerskie, ale przyjaciół z przyjaciółmi. No.
1: A propos pojedynków, nie wiem, czy to można zaklasyfikować jako zabawę, ale pamiętam dokładnie sytuację w szkole u mnie, kiedy dwóch kolegów, jeśli dobrze wspomnę, Rysiek i Andrzej chyba.
0: Na studiach?
1: Nie, nie, w szkole. Postanowiło się pojedynkować na pięści.
0: Tak.
1: O to, który z nich będzie mógł pójść z Halinką do kina. Chodzi o kobietę.
0: Czyli kto nie żyje...
1: Ten nie idzie.
0: Ten nie idzie.
1: Tak. Żeby było sprawiedliwie, sekundantem został Marek. Poszli na ubitą ziemię, która znajdowała się w okolicach ulicy Tamka w Warszawie.
0: Tak.
1: I kiedy już było widać, że trzeba się zacząć pojedynkować, naszły ich wątpliwości.
0: Żeby to przedyskutować.
1: Czy to opóźnić moment rozpoczęcia walki, czy właśnie jeszcze negocjować. Natomiast sekundant i sędzia był Marek. On był trochę grubawy i on się denerwował, że się może spóźnić na obiad. I zachęcał ich, żeby rozpoczęli pojedynek, bo on już musi zaraz, bo zupa stygnie. I niestety, to wiem na pewno, byli jacyś świadkowie z oddali obserwujący tę walkę. Sprawa zakończyła się niespodziewanie, ponieważ dwaj konkurenci do
0: Marka
1: pobili Marka i poszli sobie.
0: Marka sekundanta.
1: Sekundanta, tak.
0: To on obiad z opóźnieniem...
1: No z opóźnieniem, może nawet z kłopotami, bo kto wie, czy nie dostał w okolice...
0: Wargi, ust.
1: Wargi czy zęba, tak.
0: Może troszkę muzyki?
1: Może piękno.

0: Jak nie znałeś osoby, to od razu mówiłeś.
1: No przychodziłem, pokaż,
0: jak się całujesz?
1: Nie, no nie, tak nie mówiłem, ale przedstawiałem się i po prostu po co mi karty?
0: Jestem Krzysiek, pokaż, jak się całujesz?
1: No,
0: to nie. To
1: ja czy lubiłem, mogę cię pocałować?
0: Nie, ja lubiłem ten romantyczny okres wstępnej takiej flirtującej
1: przy
0: gry.
1: Pomocy kart?
0: Między innymi. Najgorsze, jak one były takie flirty beznadziejne, gdzie na przykład było...
1: Ten podajesz, pokaż lico też był jest beznadziejny.
0: Który?
1: No pokaż lico, co mówiłeś.
0: No to beznadziejne, a były gorsze, że były takie powiedzenia nic nie mające wspólnego z flirtem i jego następstwami.
1: Na przykład?
0: Na przykład, jeśli na twej drodze legł kamień, nie omijaj go, lecz usuń.
1: Och ty.
0: No i co z tym zrobisz?
1: No nie, bo potwierdzam. Dobrze, że mnie ta gra ominęła.
0: Ja lubiłem flirtować, a się lubiłem to, do czego flirt prowadził. Nawet raz pamiętam, z Jolą się zaflirtowałem, ale nie mogę w szczegóły wchodzić, bo to już było dość śmiałe, ale jak już właśnie zaczęło się śmiało, to pukanie było do drzwi pokoju i mój kolega Andrzej mówił: już twój czas, teraz ja cię zmieniam przy Joli. I musiałem wyjść.
1: Kochany. To po prostu to właściwie gra, się to. Cieszę, że nie byłem w twoim towarzystwie w tamtych czasach.
0: Dlaczego?
1: A właśnie Andrzeja.
0: Andrzeja.
1: Tak.
0: No wrócimy do tych gier prywatkowych, a na prywatkach co
1: były jeszcze
0: bardzo
1: inne?
0: Tak. Opowiem chyba, jak nie będę się wstydził, a ważne na prywatkach była muzyka.

0: że musiał coś z siebie zdjąć.
1: Aha, no tak, tak, tak. No ale to zdejmij koszulę.
0: No, no może być taki. I się grało aż do chwili, kiedy...
1: Jeden pan był nago.
0: Dlaczego pan? Ja chodziłem na takie, żeby panie się roz...
1: Ale to z jedynym mówić... panem?
0: Nie, nie, dobrze, Dejan, możesz robić co chcesz. Teraz, co prawda, władze Warszawy nie lubią takich, ale ja ci nie będę bronił.
1: Nie, nie, no ja mówię, że to nie zawsze było tak. Chciałem powiedzieć, że się...
0: Tak, ale już nie kręć troszkę. Brokeback Mountain, to wszystko. Nowa moda, oczywiście, rozumiem.
1: Słuchaj, a powiedz mi tak, czy... mi się wydaje, że ta gra to jest taką akurat grą, która przetrwała do dzisiaj.
0: Butelka?
1: Tak.
0: Tak, tylko inne butelki są teraz w robocie.
1: I czy to ona nie jest taką grą pijaków po prostu?
0: Krzysiek, ja coraz bardziej jestem zdziwiony, słuchając twoich uwag. Ty musiałeś się w zupełnie innym środowisku kształcić prywatkowym.
1: Nie, no, ja znam to, ja właśnie słyszałem opowiadania
0: z drugiej ręki, tak,
1: z drugiej ręki, no, że tam ktoś się rozebrał, bo przegrał, czy coś.
0: Ja mam taką propozycję, posłuchajmy muzyki, a ty sobie przypomnij ileś jakichś ciekawych nazw ulic, może z twojego miasta.

0: Ona była sztywna, jakby była zrobiona z kamienia. Trzeba było ją
1: namoczyć.
0: Albo złamać wręcz, tak chrupało.
1: No, ale lepiej się moczyło.
0: No lepiej, tak.
1: No dobrze. No szkolne gry sportowe, no to rzecz normalna, prawda? Wszystkie też te, które
0: strzelanie na podwórku. Z ołówka, znaczy... Nie, teraz nie wiem, czy są takie automatyczne ołówki rozkręcane. I ta rurka od ołówka była doskonała, bo się w paszczy żuło papier, kawałek zeszytu.
1: W kulkę się go robiło. Kulkę,
0: taką naślinioną kulkę się wprowadzało.
1: To jest
0: językiem.
1: Przeniesione z Ameryki Południowej, prawda? Bo truciznę...
0: Plemiona, tak, trutka. Że ja nie pamiętam w szkole, żeby zatrute były te kawałki papieru. Czy raczej
1: a były zatrute śliną, mogły być na przykład, mógłbyś mieć bakterie w sobie.
0: Tak, gonokoki czy coś. Się strzelało oraz strzelało się też cichaczem na lekcji. Gumka była zawiązana na kciuku i na palcu wskazującym.
1: Proca palcówka.
0: Tak, i strzelało się albo łagodniej z papieru, taki zwitek zagięty się robiło, albo nawet ze spinacza.
1: Ze spinacza to nie próbowałem.
0: Mój kolega ze spinaczem i z taką procą palcówką chodził w okolicach Sylwestra i niepostrzeżenie strzelał sprzedawcom w te balony, co je mieli w brukiew wetknięte na kija.
1: No, to straszny kolega. No,
0: trochę był nieładnie.
1: Andrzej?
0: Nie. Jusiek.
1: Rozumiem. No to co? Poproszę o muzykę.
0: Skoro Sylwestrze powiedziałem, tak. To warto się pokołysać.
1: Pójdziemy potańczyć.

Krak 5 była wielokrotnie bisowana. No ale nie o zespole Krak 5 chciałem mówić. Chociaż nawiązując do tych wieczorów w Zaścianku, wspomnę jeszcze taką drobną historię, że powiedziałem naprzemiennie, bo raz był to Krak 5 i wtedy studenci tańczyli i studentki oczywiście, a czasem ćwiczył, właściwie grał niby do tańca kwintet Tomasza Stańki i wtedy nikt nie tańczył, a ja ćwiczyłem zapowiedzi, bo one trwały około 45 minut, ponieważ zespół Tomka Stańki znał tylko jeden utwór do tańca, była to Czacza, którą grali na zakończenie wieczoru tanecznego, a wcześniej ćwiczyli free jazz przed swoim pierwszym występem na festiwalu Jazz Jambory w bardzo dobrym zresztą składzie, między innymi z Janem Gonciarczykiem, Januszem Stefańskim na perkusji, Janem Jarczykiem na fortepianie. Proszę Państwa, za ścianą Zaścianka istniał klub Bambuco i w tym to klubie Bambuco ćwiczyła grupa studentów architektury z Markiem Grechutą na czele. Tam właśnie powstał ich kabaret. Wielokrotnie przychodziłem na ich próby. Przygotowali się do występu na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Marek był objawieniem tego festiwalu. W tym samym roku był objawieniem Festiwalu Opolskiego. Zaczęła się ogromna kariera Anawy i Marka Grechuty. Zaczęła się ogromna kariera kompozytorska Jana Kantego Pawluśkiewicza. Ja jednak w dzisiejszej audycji chciałem zwrócić uwagę na tę odmianę Anawy, którą ja osobiście lubię najbardziej. To jest konkretnie płyta Korowód, to jest już Anawa po pewnych zmianach osobowych, z dodatkiem dwóch wspaniałych muzyków, o których za chwilę będę mówił, ale najpierw chciałbym, żebyście posłuchali bardzo ważnego dla mnie, dla mojego pokolenia utworu granego przez Anawę, utworu, który towarzyszył wszystkim uczestnikom słynnego studenckiego festiwalu Fama. Śpiewaliśmy ten utwór dniem i nocą, nocą i dniem. Nie tylko my, studenci, famowicze, ale również całe Świnoujście.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Czy lubią Państwo wielkie przeboje? Czy lubią Państwo takie składanki płytowe, które zawierają greatest hits, the best of i tak dalej, i tak dalej? No, pewnie tak, bo każdy lubi te piosenki, które już zna. Co zatem powiedzą Państwo, żeby to wydanie Bielszego odcienia bluesa miało charakter greatest hits, największe przeboje bluesowe XXI wieku? Skąd taki pomysł? Ano stąd, że w kategoriach nominowanych do nagrody The Blues Music Awards jest też kategoria Song of the Year, czyli pieśń roku. Teoretycznie zatem to powinien być jakiś przebój. No ale jak to jest w naszym bluesowym środowisku? Te utwory niekoniecznie muszą być przebojami masowymi, od po prostu grono, które decyduje o tym, jakie nagrody i jakie nominacje otrzymają ostatecznie status z tego pierwszego miejsca, no to grono decyduje troszkę za nas. Tak czy owak, jest to niewątpliwie jednak wielkie wyróżnienie dla kompozytora, autora tekstu, no i wykonawcy. Przejrzałem zatem pierwsze miejsca w kategorii Song of the Year wśród Blues Music Awards z lat 2010-2022. A więc mamy 12 piosenek, które składają się na greatest hits, największe przeboje bluesowe XXI wieku. No, w zasadzie drugiego dziesięciolecia XXI wieku. Zaczynamy od roku 2011. Buddy Guy był wówczas niewątpliwie głównym beneficjentem wszystkich nagród ogłoszonych w Memphis, bo zdobył ich wtedy w tym roku 5, również za pieśń roku. A tą pieśnią roku było tytułowe nagranie z albumu Living Proof. Kompozytor Tom Hambridge, od dłuższego czasu producent płyt Buddy'ego Guya i także dostarczyciel znacznej części jego nowego repertuaru. Buddy Guy, Living Proof. Pieśń roku 2011 według The Blues Music Awards.

Song of the Year 2012, pieśń roku, to utwór zatytułowany The Lord is Waiting, the Devil is Too. Bóg czeka, ale diabeł też. To tytuł płyty, a jednocześnie utworu, który znalazł się na tym albumie, a album firmuje Johnny Sanson. Czasami znany też jako Jumping Johnny Sanson. Swoje dorosłe muzyczne życie Johnny Sanson poświęcił Luizjanie i luizjańskiemu bluesowemu czy około bluesowemu kołysaniu. Znany przede wszystkim jako harmonikarz, ale jest także multiinstrumentalistą śpiewającym. Ten album The Lord is Waiting, The Devil is Too wyprodukował mu Michael Osborne, z którym parokrotnie zresztą Johnny Sanson pracował przy innych płytach. I to jest chyba największe wyróżnienie w karierze Johnny'ego Sansona. Posłuchajmy zatem pieśni bluesowej 2012 roku.

0: Wśród tych 12 utworów, które dzisiaj zaprezentuję, jeden jedyny tylko należy do głosu kobiecego. Jennifer Magnus zdobyła swoją piosenką I Won't Cry tytuł bluesowej pieśni roku w 2013. Ta piosenka znalazła się na albumie Stronger for It. Oto Jennifer Magnus.
1: The harder the words, the colder the night, the closer the hand, the sharper the knife.

Rok 2014, jeśli chodzi o bluesową pieśń roku, to sukces Luriego Bella. Ukazał się wówczas nakładem słynnej firmy Delmark album zatytułowany Blues in My Soul. No i tytułowe nagranie z tego właśnie albumu stało się pieśnią roku według kolegium decyzyjnego The Blues Music Awards.

Przypominam, że w tej audycji słuchamy nagrań, które uzyskały tytuł The Blues Song of the Year w latach 2011-2022 i teraz doszliśmy do roku 2015. Nasz dobry znajomy z festiwalu Rava Blues, Elvin Bishop, opublikował wówczas album zatytułowany Can't Even Do Wrong Right, co można przełożyć na nasz język, że nie potrafię nawet popsuć czegoś we właściwy sposób. I to jest tytułowa piosenka z tego właśnie albumu, Elvin Bishop.

wśród zwycięzców w kategorii bluesowa pieśń roku w latach 2011-2022 dwukrotnie pojawia się nazwisko Waltera Trouta. Czasami można się zastanowić, czym kierują się ci, którzy decydują o tym, żeby dany utwór, dane nagranie, dana piosenka otrzymała jakieś najważniejsze wyróżnienie. I myślę, że w przypadku Waltera Trouta, niczego nie ujmując jego zasługom, jego wirtuozerii i jego naturze muzycznej, że w jego przypadku pozamuzyczny element odegrał także ważną rolę. Bowiem zapewne Państwo pamiętają, że Walter walczył przez wiele lat o powrót do pełnej dyspozycji zdrowotnej. No i właśnie były takie momenty przesilenia, które po różnych zabiegach doprowadzały jego organizm do pełnego funkcjonowania. W 2016 roku ukazał się album zatytułowany Battle Scars, czyli takie rany odniesione w rezultacie walki. Czyli tytuł nawet tej płyty nawiązuje bezpośrednio do owych okoliczności, o których przed chwilą mówiłem. Na tym albumie Battle Scars znalazł się też utwór, który sugeruje tę samą okoliczność. Gonna live again. Odżyję, będę żył ponownie. Walter Trout, pieśń roku 2016.

Przyglądając się temu zestawowi pieśni roku, najważniejszych bluesowych piosenek z lat 2011-2022, widzę, że niemal wszyscy wykonawcy tych piosenek mieli okazję zaprezentować się w Polsce i wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogliśmy również słuchać tych pieśni na żywo podczas ich koncertów. Rok 2018 okazał się sukcesem Ricka Estrina i jego The Nightcats. Ich utwór zatytułowany The Blues Ain't Going Nowhere, czyli Blues nie błądzi, można powiedzieć, ukazał się na albumie Grooving in Graceland i był on, można powiedzieć, wspólnym dziełem samego Ricka Estrina, no i Kida Andersena, który był producentem tego albumu. Obu zresztą gościliśmy mniej więcej w tym czasie w Polsce. The Blues Ain't Going Nowhere, pieśni roku 2018, Rick Estrin and the Nightcats.

kilka znaczących nagrań i wyróżnień nie tylko w czysto bluesowych rejonach, zdobył album No Mercy in This Land, firmowany przez Bena Harpera i Charlie'ego Musselwhite'a. To był rok 2019. Nic więc dziwnego, że wśród nominowanych do tytułu pieśni roku 2019 znalazł się także utwór z tego albumu. Utwór tytułowy No Mercy in This Land, Ben Harper i Charlie Musselwhite.

Do kolejnej bluesowej pieśni roku mam szczególnie sentymentalny stosunek, bo kiedy opublikowano nominację do tej kategorii, natychmiast pomyślałem sobie, że z całą pewnością właśnie ta piosenka, czyli Lucky Guy Nicka Mossa i jego zespołu, zasługuje na ten tytuł. No i sprawdziło się. Cały album też nosił tytuł Lucky Guy. Tytułowe nagranie z tego albumu, pieśń roku 2020, Nick Moss Band.

w 2021 roku. Ponownie pieśń roku to utwór wykonany przez Waltera Trauta, o którym już wspominałem przy okazji prezentacji pieśni roku z 2016. Walter Trout wówczas nagrał bardzo chwalony powszechnie album zatytułowany Ordinary Madness, a na płycie tej znalazł się utwór All Out of Tears. I to właśnie stało się piosenką bluesową roku 2021.

które zdobyły tytuł bluesowej pieśni roku w ciągu tego dwunastolecia, dominowali wykonawcy dojrzali o mocno już ugruntowanej pozycji. A w 2022 roku tytuł pieśni roku zdobył młodziak Selwyn Birchwood, który skomponował i wykonał utwór zatytułowany I'd Climb Mountains. Zdobywam szczyty. Tymże właśnie zdobyciem szczytu, czyli pieśnią roku 2022, kończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

I tak sobie myślę, że udał mi się ten sygnał pierwszego odcienia bluesa. Po prostu jest przyjemny, oryginalny i martwi mnie tylko, że choć rozbrzmiewa on w radiu i tym, i tamtym od 1975 roku, to nawet teraz, po tych prawie 50 latach, są ciągle wątpliwości, fragmentem jakiego to utworu czy nagrania jest właśnie nasz sygnał. I do tego, czym on jest, dojdę za chwilę, a tę wątpliwość pobudził niedawno u mnie sam Sławek Wierzcholski, który na naszym forum pierwszego odcienia bluesa, wprawdzie z pewną wątpliwością, ale uznał, że jest to fragment utworu zatytułowanego Green Onions, czyli zielone cebulki, no tego spopularyzowanego przez Booker T and the MGs. Rzeczywiście, no jest pewne podobieństwo i we frazie, i w rytmie, i w pulsie, i w instrumentacji, ale, no właśnie, ale to ale wyjaśnię na koniec naszego bieżącego spotkania. A teraz nagranie, które sprawiło, że znowu powróciłem do tej tematyki, które na pierwszy rzut ucha może się wydawać bardzo odległe od sygnału pierwszego odcienia bluesa. Tytuł Praise to Helsinki.

Tytuł Praise to Helsinki, czyli pochwała dla Helsinek. Helsinki, wiedzą Państwo, stolica Finlandii. Wykonawcy, no też niewątpliwie fińskie dźwięki, Pepe Alkvist i Jukka Gustafsson. Pochodzi to nagranie z albumu wydanego w 2024 roku, noszącego tytuł Stovall Kohoma, A Tribute to Eddie Boyd. No i tutaj ci, którzy już wiedzą, skąd się wziął nasz sygnał, być może coś zaczynają domniemywać, skąd to skojarzenie tego właśnie nagrania z sygnałem pierwszego odcienia bluesa. Otóż panowie Pepe Alkvist i Jukka Gustafsson są zasłużonymi muzykami fińskimi. Pepe Alkvist dosyć wyraźnie związany z około bluesowym graniem i nagrywaniem, a Jukka Gustafsson, no owszem, ma w swoim dorobku sporo bluesowych nawiązań, ale jest także związany z czymś, co nazywa się jazzem. Ich spotkanie w studiu doprowadziło do albumu, który zawiera w sobie wspomnienie Eddiego Boyda, znakomitego bluesmana amerykańskiego, urodzonego właśnie w Stovall w hrabstwie Coahoma nad Mississippi. Stąd tytuł tej płyty. I to jest też dla mnie okazja, żeby przypomnieć trochę Eddiego Boyda, który no jest znaczącą bardzo postacią w historii bluesa, chociażby ze względu na to, że jest autorem jednego z najbardziej znanych i najczęściej powtarzanych w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego i tego wieku bluesów, czyli utworu zatytułowanego Five Long Years. Posłuchajmy oryginału. Five Long Years z albumu Eddie Boy Sings and Plays, rok 1952.

Eddie Boyd urodził się nad Mississippi, ale przeniósł się wzorem wielu jego współczesnych do Chicago i tam głównie nabierał doświadczenia w otoczeniu współczesnego mu bluesowego środowiska. Miał też okres współpracy z bardzo zasłużoną dla bluesa i rock'n'rolla firmą Chess, dla której nagrał kilkadziesiąt utworów. Wśród nich także i to, I'm a Prisoner, sygnowane organizmem muzycznym o nazwie Eddie Boy and His Chess Man.

Dla nas po tej stronie Atlantyku chyba takim najbardziej znaczącym okresem twórczym i nagraniowym Eddiego Boyda był jego pobyt w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie lat 60., a zwłaszcza jego kontakt z muzykami spod znaku Fleetwood Mac. Dzięki Mike'owi Vernonowi, ówczesnemu szefowi wytwórni Blue Horizon, powstał fantastyczny album zatytułowany 7936 South Roads. Eddie Boyd with Peter Green's Fleetwood Mac. Ja z ogromną radością i z wielkim sentymentem podchodzę zawsze do nagrań z tej płyty. Stąd w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa będzie znaczący jej fragment. Ale zaczniemy od czegoś bardzo jednoznacznego, czyli od kompozycji Eddiego Boyda, Just the Blues.

Wyobrażam sobie, jaki zachwyt wzbudziło w muzykach grupy Fleetwood Mac, czyli w tym podstawowym triu składającym się z Petera Greena, grającego na gitarze, Johna McVie, basisty, i Mika Fleetwooda, musiał wzbudzić okoliczność muzykowania i nagrywania z Eddie Boydem, który przecież był dla nich taką bluesową opoką. A z drugiej strony, kiedy słucham tych nagrań, odczuwam też niewątpliwą satysfakcję, jaką dzielił ze swoimi młodszymi, białymi kolegami Eddie Boyd, kiedy nagrywał wspólnie z nimi swoje numery. Teraz chciałbym przypomnieć z tego właśnie okresu taką parkę nagrań świadczących o tym, jak różne w nastroju były kompozycje Eddiego Boyda w zależności od tego, jakie przesłanie niosły w swoich tekstach. To będą dwa nagrania tyczące najbardziej chyba takiego popularnego tematu poruszanego w pieśniach bluesowych tego czasu, czyli na temat relacji damsko-męskich. Pierwsze nagranie nosi tytuł She's Real, bo to jest ten moment, w którym autor doznaje ogromnej radości z świadomości, że jest obok niego ta wymarzona kobieta. A drugie nagranie to bardzo refleksyjna pieśń, ponieważ okazuje się, że ten obiekt uwielbienia zniknął. She's gone. Po prostu jej już nie ma. Taki jest tytuł tego nagrania. Dwa razy Eddie Boyd i młodziaki z Fleetwood Mac.

W latach 70. Eddie Boyd koncertował niemal w całej Europie, ale szczególną atencją zaczął darzyć północ naszego kontynentu, a konkretnie Finlandię. I tam też zresztą osiadł, tam nagrywał, tam też nawiązał bliskie kontakty z muzykami i z płcią przeciwną. I stąd też Pepe Alkvist i Jukka Gustafsson, wspomnieni na początku, czerpali swoje pierwsze bluesowe doświadczenia właśnie z kontaktami z Eddie Boydem. A ja bym chciał teraz skorzystać z okazji i wspomnieć o moich takich fińskich skojarzeniach z muzyką bluesową i około bluesową, które z jednej strony są historycznie mi bliskie, a z drugiej wręcz współcześnie urzeczywistnione. Na początek dwa nagrania grupy Hurricanes, zespołu, który korzystał z bluesowej tradycji, ale przede wszystkim szedł w stronę czegoś, co być może w Wielkiej Brytanii nazwalibyśmy pub rockiem, a w rzeczywistości był to bardzo szanowany, ceniony zespół koncertowy, który przez kilkadziesięcioleci bawił Finki i Finów swoimi koncertami i nagraniami. Będą to nagrania z przełomu lat 70. i 80. The Hurricanes w dwóch numerach Elasa McDaniela, czyli Bo Diddley'a, Roadrunner i Hey Bo Diddley.

To było fińskie około bluesowo-rockowe wspomnienie sprzed lat, a teraz coś no, bardzo współczesnego, czyli Erja Liitinen, niewątpliwie pierwsza dama fińskiego bluesa, a niektórzy nawet mówią, że to jedna z najwybitniejszych przedstawicielek współczesnego elektrycznego bluesa w Europie. Posłuchajmy, jak Erja Liitinen interpretuje słynne The Sky is Crying.

albumu Stovall Coa Homa, poświęconego twórczości Eddiego Boyda. Album ten, jak wspominałem, zawiera głównie kompozycje Eddiego Boyda, ale znalazł się tutaj także numer, który brzmi tak, jak mógłby go wymyślić Eddie Boyd, ale to jest właśnie dowód szacunku dla tego zasłużonego bluesmana ze strony jego fińskich partnerów. Tytuł tego utworu: The Blues Is Here to Stay.

No i wreszcie dochodzimy do tego momentu, w którym zdradzam, w jaki sposób poruszony na wstępie temat oryginału fragmentu nagrania, który jest sygnałem Bielszego Odcienia Bluesa, wiąże się z tym, co dotychczas Państwo słyszeli. Sygnał Bielszego Odcienia Bluesa to fragment nagrania fińskiego zespołu Wigwam, który w 1975 roku opublikował album zatytułowany Live Music from the Twilight Zone, na którym znalazł się dosyć rozbudowany, bo prawie 8-minutowy utwór składający się z dwóch elementów, czyli z dwóch standardów bluesowych Help Me i Checking Up on My Baby. Autorstwa dwóch filarów bluesa z ubiegłego wieku, czyli Sonnego Boya Williamsona i Williego Dixona. Jednym z założycieli i długotrwałych uczestników działalności fińskiej grupy Wigwam był właśnie Jukka Gustafsson, którego przed chwileczką słyszeliśmy. No więc tak troszkę koło się zamknęło, współczesność połączyła się z zamierzchłą przeszłością. No i dzięki temu usłyszą Państwo po raz zresztą enty, pełną wersję naszego sygnału, czyli nagranie grupy Wigwam Help Me Checking Up on My Baby. Czyli wiadomo już teraz na pewno, że to był Bielszy Odcień Bluesa, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki. Everybody!

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

seems like thunder. Sometimes

To jest artysta, który wielokrotnie pojawiał się już w różnych konfiguracjach w tym cyklu, ale tym razem zainspirowała mnie jego wydana na początku 2026 roku płyta zatytułowana Somebody Tried to Sell Me a Bridge. To jest taki troszkę, mówię o tym nagraniu, o tym tytule, taki manifest Vana Morrisona do współczesności, żeby nie próbować sprzedawać mu kitu. Ten kit brytyjski w tym idiomie występuje jako bridge. To sell somebody a bridge to jest mniej więcej właśnie to, co u nas sprzedawać komuś kit, choć można również przywołać tutaj starożytną prawdę z warszawskiego Powiśla, bo tam zdarzało się, że cwaniacy warszawscy oferowali na sprzedaż kolumnę Zygmunta. Posłuchajmy. Somebody tried to sell me a bridge.

Nie będzie to jednak audycja o sprzedawaniu kitu czy też kupowaniu kolumny Zygmunta, tylko ten album natchnął mnie taką myślą, żeby posłuchać sobie w zaciszu, a potem zaprezentować to moim słuchaczkom i słuchaczom różnych duetów Vana Morrisona, które licznie ubarwiały jego fonograficzne dokonania, a na płycie Somebody Try to Sell Me a Bridge jest kilka takich duetów i stąd właśnie ta inspiracja. Album z 2026 roku kończą dwa nagrania Vana Morrisona z Buddym Guyem. Szczerze powiem, że nie jestem specjalnie nimi zachwycony. Głównie dlatego pewnie odnoszę takie wrażenie, że wiem, a to zresztą słychać, że artyści nie dokonali tego nagrania, siedząc w studiu twarzą w twarz, tylko zostało ono zrealizowane za pomocą wirtualnego miksu. Są natomiast przykłady, że takie nagrania wspólnie realizowane mogą brzmieć pięknie. Tak było na przykład w 2015 roku, kiedy na albumie Born to Play Guitar Buddy'ego Guya pojawił się Van Morrison i wspólnie nagrali utwór Flesh and Bone.

Flesh and Bones, albumu Buddy'ego Guya, Born to Play Guitar, ma w nawiasie też dopisek Dedicated to B.B. King. No oczywiście z B.B. Kingiem Van Morrison też ma nagrania w swojej dyskografii, zarówno w swojej własnej, jak i w dyskografii B.B. Kinga. Ja wybrałem nagranie zatytułowane If You Love Me, które znalazło się na albumie duetowym B.B. Kinga zatytułowanym Deuces Wild. B.B. King i Van Morrison.

Wracam jeszcze raz do płyty Somebody Try to Sell Me a Bridge, bo tam znalazły się chyba aż 3 nagrania z udziałem Elvina Bishopa jako gitarzysty i trochę też jako wokalisty. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żebym wcześniej słyszał ich wspólne dokonania studyjne, stąd też myślę, że warto zapoznać się z jednym z nich, bardzo współczesnym. Oto Van Morrison z Elvinem Bishopem w utworze Deep Blue Sea.

Deep Blue Sea to kompozycja Johna Lee Hookera. No i tutaj już mam bardzo błyskotliwe nawiązanie do współpracy Vana Morrisona z Johnem Lee, która owocowała wieloma przepięknymi nagraniami. Zresztą zdarzało się, że Van Morrison produkował wręcz nagrania i płyty Johna Lee Hookera. Tak też było w przypadku płyty The Healing Game z 1997 roku. Z tego albumu posłuchamy nagrania zatytułowanego Don't Look Back.

0: Thank you, Van Morrison.
1: Thank you, John.
2: Nagrania duetowe Vana Morrisona z kobietami no, nie są aż tak liczne jak te z koleżkami. Głównie zresztą z równolatkami, no albo nawet ze starszymi. Wśród tych nielicznych nagrań z kobietami moją szczególną uwagę zwrócił album z 2000 roku. Nosił on tytuł You Win Again i był firmowany przez Vana Morrisona i Linda Gale Lewis. A Linda Gale Lewis to młodsza siostra Jerry'ego Lee Lewisa, też grająca na fortepianie, też śpiewająca, no i też pochłonięta tradycyjną formą rock and rolla. Na wspólnej płycie Vana Morrisona i Lindy Gale Lewis znalazła się kompozycja wcześniej wspominanego Johna Lee Hookera, Boogie Chillin'.

Płyta Somebody Tried to Sell Me a Bridge przyniosła też duety Vana Morrisona z Taj Mahalem. A zdarzało się to też wcześniej. I to za sprawą naszego współrodaka, czyli Mitcha Woodsa, który na swoim albumie Friends Along the Way pomieścił dwa, czy nawet może trzy nagrania, w których wspólnie prezentowali swoje umiejętności Van Morrison i Taj Mahal. Oto z albumu firmowanego przez Mitcha Woodsa, Van Morrison i Taj Mahal w słynnym CC Rider.

Teraz będzie jedno z dosyć rzadkich, że tak powiem, nagrań, bo to będzie wspólne nagranie Vana Morrisona i Bobby'ego Blanda, które znalazło się niespodziewanie dosyć na albumie zatytułowanym The Best of Van Morrison i na trzeciej części tego zestawu jest kompozycja Morrisona zatytułowana Tupelo Honey, w której właśnie obaj muzycy dzielą się partiami wokalnymi. Van Morrison i Bobby Bland.

tym duetowym zestawie, oczywiście dokonanym przeze mnie, nie może zabraknąć duetu Vana Morrisona z Mavis Staples. To nagranie wyjąłem z albumu, który Van Morrison zatytułował prosto i oczywiście Duets. Utwór nosi tytuł If I Ever Needed Someone. Van Morrison i Mavis Staples.

Mówiłem o tym, że Van Morrison z koleżkami, równolatkami albo nawet starszymi od siebie nagrywał duetowe wersje swoich i cudzych przebojów. Takim starszym kolegą był jeden z seniorów brytyjskiego rynku muzycznego, czyli Chris Barber. W 2011 roku Chris Barber opublikował firmowany przez siebie album zatytułowany Memories of My Trip. I tutaj odnalazłem bardzo interesujące nagranie. To jest kompozycja W.C. Handy'ego zatytułowana Oh, Didn't He Ramble? A w ścieżce dźwiękowej tego nagrania usłyszymy dwóch wykonawców. Dr. John i Van Morrison. No ale firmuje całość Chris Barber.

Także starszym kolegą, z którym Van Morrison dokonał wspólnych nagrań, był prekursor rock and rolla, czyli Carl Perkins. Oto kompozycja Carla Perkinsa, Bop in the Blues, z albumu The Healing Game. Van i Carl.

Jednym z moich ulubionych duetowych nagrań Vana Morrisona jest jego duet z Chrisem Farlowem. To jest połączenie dwóch, można powiedzieć, takich bazowych bluesów, z których korzystali w

Tak jak nie mogło zabraknąć w tym zestawie duetowych nagrań Vana Morrisona Mavis Staples, tak nie może też zabraknąć Erica Claptona. I oto ich dosyć świeże dzieło, czyli utwór zatytułowany This Has Gotta Stop. To kompozycja Claptona, którą pomieścił on na albumie Meanwhile w 2024 roku. Eric Clapton i Van Morrison.

I na koniec bonusik bez udziału samego Vana Morrisona, za to z udziałem mówiącego te słowa. Jestem Janem Chojnackim, który zaprezentuje się jako chórzysta i jako instrumentalista. Jak Państwo wiedzą, jestem wirtuozem drumli. Oto jak wykonaliśmy wspólnie z Irkiem Dudkiem jedną z najbardziej znanych kompozycji Vana Morrisona, czyli Glorię. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Direkt Dudek!
1: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

2006 roku decyzją Wysokiej Komisji przyznającej te nagrody zostały one przemianowane właśnie na Blues Music Awards, a to po to, by nadać hasłu blues większe komercyjne zapewne znaczenie. Czy to przełożyło się na komercyjność tego przedsięwzięcia? Do końca nie jestem przekonany. W każdym razie od 28 lat święcimy, zazwyczaj jest to na początku maja, tę właśnie uroczystość, czyli przyznanie bluesowych nagród muzycznych. Tak też było i w tym roku, i teraz zajmiemy się tymi, którzy zostali nagrodzeni. A największym beneficjentem tych nagród w tym roku był Bobby Rush, 68-letni dzisiaj artysta, bardzo wszechstronnie utalentowany, jeśli chodzi o możliwość instrumentalne, bo gra na wielu różnych instrumentach, także sam realizuje swoje nagrania, jest świetnym entertainerem, corocznie daje kilkaset koncertów, ma też własną wytwórnię płytową, no a w ubiegłym roku, czyli w roku 2007, nagrał płytkę, za którą właśnie otrzymał nagrodę. Otrzymał nagrodę, a w zasadzie nagrody, bo jest on beneficjentem aż trzech bluesowych nagród za 2007 rok. Otóż Bobby Rush został uznany za najwybitniejszego artystę akustycznego. Jego płyta zatytułowana Row została uznana najlepszym akustycznym albumem 2007 roku. No i wreszcie trzecie wyróżnienie to tytuł Soul Blues Male Artist. Ponieważ blues ma też swoje podkategorie, więc to jest kategoria soul bluesowa, a dodatkowo, ponieważ bluesa wykonują i kobiety, i mężczyźni, więc tutaj Bobby Rush słusznie został zakwalifikowany do kategorii męskiej. Nie mamy nagrań z tegorocznych uroczystości, natomiast mamy nagranie sprzed 6 chyba lat, kiedy to Bobby Rush wystąpił na gali przyznania nagród, wówczas jeszcze W.C. Handy'ego, i wykonał swoją własną kompozycję.

znajduje jakąś jeszcze taką odnóżkę, bym powiedział, odnogę, która prowadzi mnie właśnie do innego tropu i tym tropem podążając nagle odkrywam jeszcze coś innego, czasami bardzo, bardzo interesującego, tak jak to się zdarzyło również i tym razem. No ale o tym potem, jak mawiają staropolszczyźnie staropolacy. A teraz przystępuję do realizacji jednego ze stałych zadań redaktora pierwszego odcienia Bluesa, czyli do spełniania życzeń naszych patronów, patronów Radia Baobab. Dziś w roli głównej patron, którego część z nas, mówię o Bobakach, dobrze zna, bo zwykł nazywać sam siebie Greg Martin. No a wśród znajomych i koleżeństwa jest traktowany jako Grzegorz albo Grześ. No więc Greg Martin napisał, no to już czas jakiś temu, ale nie mogę przecież wszystkiego naraz i natychmiast spełniać, napisał, że po wysłuchaniu zwiastuna nowej bluesowej tradycji przypomniał sobie trzy nagrania, które urzekły go, gdy słuchał tych nagrań po raz pierwszy, a wtedy były one prezentowane w dostępnej w audycji Pierwszy Odcień Bluesa pierwszej dyskografii Johna Mayera. A wszystko to odbywało się w latach 1976-78. No wzruszył mnie Greg Grześ tą niesłychaną swoją pamięcią, bo też wspominam ten czas bardzo, bardzo sentymentalnie. No, nie będę się już nad tym sentymentem rozwodził, bo jeszcze się rozpłaczę, a teraz proszę posłuchać pierwszego wyboru Grega Martina, czyli utworu Broken Wings, John Mayall.

Broken Wings Johna Mayela pochodzi z jego albumu zatytułowanego The Blues Alone z 1967 roku, z płyty, która została zrealizowana niemal całkowicie samodzielnie przez Mayela, czyli no taka John Zosia Samosia, bo zagrał na wszystkich instrumentach, sam to zaaranżował, zaśpiewał. Gdzieś tam w dwóch nagraniach pojawiają się wprawdzie jacyś, ale zupełnie nieznaczący w tym całym bogactwie pomocnicy. No więc mamy za sobą Broken Wings, a teraz przystępujemy do kolejnego nagrania Johna Mayela zgodnie z życzeniem Grega Martina, czyli do płyty Crusade, a z niej wybrał Grześ utwór zatytułowany Tears in My Eyes.

wspomniał Greg Martin w swoim liście o dyskografii Johna Mayla, którą prezentowaliśmy wówczas z Wojtkiem Mannem na antenie Trójki w latach 76-78. No i kiedy ona już się w zasadzie kończyła, to niespodziewanie dosyć, jak dla kogo niespodziewanie, bo ja się spodziewałem i troszkę nad tym pracowałem. Przyjechał na pierwszą turę po Polsce John Mayle ze swoim zespołem, no i wtedy postanowiliśmy ogłosić wśród słuchaczy pierwszego odcienia bluesa taki plebiscyt na najbardziej ulubione nagrania Johna Mayle'a. I wyniki tego plebiscytu zostały zaprezentowane samemu Johnowi podczas naszej telefonicznej, antenowej rozmowy z nim w trakcie pierwszego odcienia bluesa. Na pierwszym miejscu, no tak wiedzą Państwo, bo to do dziś chyba jest uważany za najpopularniejszy utwór Johna Mayle'a, za najpopularniejsze jego nagranie. Oto zgodnie z życzeniem Grega Martina, naszego zasłużonego patrona, Jenny, John Mayle and the Blues Breakers.

To był wybór naszego patrona, Grega Martina. I przypominam Państwu, że wszyscy patroni i patronki są wzywani do tego, żeby przysyłać na mój adres, który brzmi baobab@radiobaobab.pl swoje 3, 4, 2, 1, ile tam w zasadzie sobie Państwo zażyczą, wybory ulubionych nagrań. No najlepiej, żeby one były oczywiście bluesowe albo bluesowate, ale zostawiam pełną dowolność, jeżeli tylko odnajdę je w swojej bibliotece muzycznej albo gdzieś w sieci, to natychmiast je spełnię. Więc bardzo proszę nadsyłać pod adres baobab@radiobaobab.pl swoje najszczersze bluesowe i nie tylko życzenia. 2, 3, 4, jedna piosenka, ile będą Państwo chcieli. A kiedy sobie wróciłem dzięki wspomnieniom Grega Martina do płyty Crusade Johna Mayera, to przypomniałem sobie, że jakieś kilka lat temu, no już dokładnie nie pamiętam ile, ukazał się odnowiony album Crusade, wydany w Japonii, poszerzony o kilka innych nagrań, które też znajdowały się na jakichś innych płytach Mayera. I kiedy sobie posłuchałem tego wzbogacenia, no to pomyślałem, a może dorzucimy jeszcze do wyboru Grega Martina ze dwa piękne nagrania Johna Mayera i jego Blues Breakers. Bardzo proszę, oto It Hurts Me Too. Tu brzmi gitara Micka Taylora, a do tego jeszcze Greeny z gitarką Petera Greena.

Poprzez Greeny z płyty Johna Mayela doszliśmy do postaci Petera Greena. I tym mykiem dojdziemy do tego, że zaprezentuję Oh Well, czyli jeden z najbardziej znanych utworów, które zaprezentował światu Peter Green. To będzie Oh Well w wersji koncertowej z owego koncertu, o którym już wielokrotnie tu mówiliśmy, Mick Fleetwood and Friends, który to koncert miał upamiętnić Petera Greena i jego muzykę i który został też wydany niedawno w 2021 roku na płytkach do słuchania i do oglądania. To jest wersja, w której usłyszymy śpiewającego Stevena Tylera, a na gitarze zagra Billy Gibbons. I proszę zwrócić uwagę na intro, na owe charakterystyczne gitarowe intro do nagrania Oh Well, bowiem ten fragmencik posłuży mi potem do przejścia do prezentacji kolejnego nagrania Billego Gibbonsa.

To było Owell, część pierwsza z koncertu Mick Fleetwood and Friends ku czci Petera Greena. A teraz najnowsze osiągnięcie Billego F. Gibbonsa, czyli utwór, który znajduje się na jego płycie z 2021 roku. Album nosi tytuł Hardware i jest tutaj nagranie zatytułowane My Lucky Card. I właśnie to, o czym mówiłem przy Well, ta gitarowa introdukcja. Czyż nie jest oczywiste, że musiał się Billy Gibbons zasłuchać i zachwycić tym, co wymyślił Peter Green w introdukcji do Well, i ten zachwyt przerzucił na introdukcję do swojego własnego nagrania, do nagrania zatytułowanego My Lucky Card.

0: Wokalistką w tym nagraniu The Wild Roots była Patricia Ann Dees. Szczerze powiem, że niewiele miałem informacji na jej temat, ale oczywiście pomógł internet i okazało się, że Patricia Ann Dees to jest jakaś zupełnie niesłychana postać rodem z renesansu, bo ona jest przede wszystkim, tak się prezentuje, no, artystka od sztuk plastycznych, czyli od rzeźby, od rysunku, od malarstwa, a także od projektów czysto komercyjnych, czyli na przykład od opakowań czy od reklam. Ale niezależnie od tego, że jest kształcona właśnie w tym kierunku plastycznym, także kształciła się muzycznie i w związku z tym śpiewa. No i gra chyba na kilkunastu instrumentach, począwszy od klawiszy, gitary, aż na instrumentach dętych, drewnianych i blaszanych kończąc. No więc osoba niesłychanie wszechstronna. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania grupy The Wild Roots, w którym to Patricia Ann Dees prezentuje się w utworze Move Along Part 1.
1: 1, 2, 3, 4.

Album The Wide Root Sessions Volume 1 jest bardzo zróżnicowany, głównie dzięki temu, że uczestniczy w nagraniach wiele postaci z różnych kierunków muzycznych. Wśród tych, których nie znałem, znalazła się także Beth McKee, wokalistka, pianistka, także kompozytorka. Proszę posłuchać, jak z Victorem Wainwrightem w duecie i oczywiście z zespołem Wild Roots wykonują oni utwór zatytułowany Cradled in the Bosom of Jerusalem.

Beth McKee. To był oczywiście jej debiut w pierwszym odcieniu bluesa i jej debiut we wszystkich audycjach, które dotychczas w swoim żywocie przygotowałem. I troszkę się wstydzę, że nie wiedziałem nigdy nawet o istnieniu Beth McKee i o tym, jak to jest wszechstronna artystka. No i z tego wstydu zacząłem przeszukiwać sieć i znalazłem kilka jej albumów i teraz nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby tego jej debiutu nie potwierdzić jeszcze dwoma nagraniami. Beth McKee z wydanego w 2018 roku albumu Dreamwood Acres. Oto właśnie pani Beth i dwie jej kompozycje. Piękne i świetnie zaaranżowane i zagrane. Angus i Matt Potter of Biloxi. Pani Beth McKee.

0: one of a kind. Now fix me some dinner.
1: I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa wracam jeszcze do owego albumu The Wild Roots, który tak zachwalałem i który nadal bardzo mnie cieszy. Na zakończenie będzie utwór no taki, co to pasuje do zakończenia, chociaż nie będzie to hasło, które proszę przyjąć jako rzecz zamkniętą i ostateczną. Tytuł tej pieśni brzmi Our Last Goodbye, nasze ostatnie pożegnanie. To nie jest nasze ostatnie pożegnanie, to jest po prostu pożegnanie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A głównym uczestnikiem tego nagrania jest poza zespołem The Wild Roots John Oates, który je napisał i który zaśpiewa tę pieśń. A ja tylko mówię, że to jest goodbye w sprawie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Specjalnie wybrałam ten utwór, bo Sosnowski jest fanem Gwiezdnych Wojen.
1: Nie przeczę, nie przeczę. Ja tymczasem pozostaję w kręgu muzyki związanej z Gdańskiem, Trójmiastem i Wybrzeżem, bo jak mawia Wojtek Mazoleski, wiatr od morza zawsze zrobi ci dobrze. Chciałbym zaproponować Państwu utwór chyba mojego ulubionego pianisty jazzowego, przynajmniej polskiego pianisty jazzowego, i będzie to utwór Sławka Jaskółkę i jego trio z gościnnym udziałem Macieja Sikały. Utwór zatytułowany Platino.

0: Sławek Jaskółka bardzo dobrze mi się kojarzy. W ogóle bardzo mi go jakoś brakuje. Co on ostatnio robi?
1: Robi ogromną karierę w Japonii i tam osiąga coraz większe sukcesy i coraz wyższe stopnie w karierze.
0: To skoro już zawędrowaliśmy tak mentalnie aż do Japonii, to teraz ruszymy do bardzo międzynarodowej produkcji i znowu polecę Państwu coś do oglądania, no bo jednak jesteśmy w sezonie jesienno-zimowym. Serial z naszą cudowną Joanną Kulik, The Eddie. Serial o tyle wart uwagi, że właściwie jednym z głównych bohaterów jest tam muzyka. I większość aktorów to muzycy. I utwór z tego serialu, który chciałabym Państwu zaproponować, nosi tytuł Kiss Me in the Morning, ale będzie to wykonanie nie z Joanną Kulik, które można usłyszeć w serialu, tylko z Georgią Smith.

0: Jeżeli już więc zawędrowaliśmy do Japonii i mieliśmy na pokładzie Joannę Kulik, to ja bym chciał zaproponować teraz wykonanie muzyka francuskiego. Jest to akordeonista, który nazywa się Marc Bertomier. I tutaj jeszcze taka zupełnie osobista dygresja związana ze szpitalnictwem. Otóż chyba żadna piosenka ani utwór tak mocno nie kojarzy mi się z wlewem sterydów tuż po pierwszej biopcji, jak właśnie ten utwór. Marc Bertomier i Wiktoria.
1: Ja wolałabym, żebyście jednak państwo Marca Bertomier trochę przyjemniej sobie kojarzyli niż Sosnowski.
0: Nie, jak już państwo usłyszą ten utwór, to na pewno będzie to bardzo przyjemne. Tym bardziej, że na basie gra tutaj mój ulubiony Richard Bona.

A ja teraz zabieram Państwa w sentymentalną podróż do roku 1999, kiedy ukazała się płyta Jimmy'ego Tenora zatytułowana Organizm. I do tego utworu mam jakąś szczególną słabość i ogromny sentyment i zupełnie nie umiem powiedzieć dlaczego, ale bardzo, bardzo skutecznie mnie kołysze. A utwór nosi tytuł My Mind.

0: A czy ty, Góreczka, lubisz fryty?
1: Ale takie fryty z ziemniaków?
0: Takie fryty z ziemniaków, ale również takie fryty muzyczne, kiedy ani forma, ani melodia, ani rytm, ani cokolwiek związane z muzyką jako taką nie jest przygotowane ani ustalone przed nagraniem.
1: Czasami lubię, bo czasami takie rzeczy wychodzą najlepiej i wtedy warto nagrywać, bo zazwyczaj już potem nigdy nie udaje się tak dobrze odtworzyć tego, co w takich warunkach się wydarza.
0: Utworem dobrze reprezentującym taką zasadę tworzenia muzyki jest kawałek, który chciałbym zaproponować Państwu właśnie teraz. Utwór zatytułowany jest Sałatka z pineskami i wykonywany jest przez fantastycznie, według mnie, brzmiący zespół, który nazywa się Nuda z kropką zaraz za A. W sensie Nuda z kropką. Jeżeli znajdziecie Państwo i wpadniecie w ogóle na taki pomysł, żeby sprawdzić skład tego zespołu, to polecam, bo gra tam cały szereg znakomitych muzyków, którzy występują również z bardzo dobrze Państwu znanymi zespołami.
1: A ja polecam w tym miejscu Instagrama chłopaków, ponieważ uwielbiam ich poczucie humoru. Absolutnie czuję się, jakbym oglądała rejs, a ostatnio był jubileusz rejsu, więc w sam raz jest to dobra okazja, żeby zajrzeć na Instagrama zespołu Nuda.
0: Nuda, kropka, sałatka z pineskami.

A teraz chciałabym wrócić do takiego artysty, który już kiedyś w naszym barszczu się pojawił, czyli do Lionela Luecke. W roku 2000 Lionel Luecke wydał płytę zatytułowaną Mualiko, do której mam ogromny sentyment. I płytę otwiera numer zatytułowany M.I.O., który Lionel wykonuje z pochodzącą z tego samego kraju co on wokalistką, która nazywa się Angelique Kidjo. I brzmi to właśnie tak.

0: Kolejnym utworem, który chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaprezentować, będzie utwór zatytułowany Sing to the Moon, który wykonuje Laura Mvula, którą, jeżeli Państwo już słyszeliście, to na pewno zorientowaliście się, że bardzo lubi tą wokalistkę, moja ulubiona i wspaniała kurecka.
1: Prawda, kocham ją. Na pewno jeszcze będzie w naszej audycji.
0: Podobno Laura szuka teraz chłopaka, więc warto to podkreślić. Piosenkę tą Laura wykonuje z zespołem, który nazywa się Snarky Puppy, który na pewno Państwo znacie, a jeżeli Państwo nie znacie, to bardzo polecamy, bo jest to według mnie przynajmniej taki fenomen, który raz na jakiś czas w świecie jazzowym wydarza się i tak przypomina mi to sytuację, jaką jakiś czas temu udało się osiągnąć zespołowi Weather Report, bądź ewentualnie samemu Milesowi Davisowi, kiedy to wykonawcy jazzowi wyprzedają salę z rozmachem godnym rockowych i popularnych zespołów. Snarky Puppy w piosence Sing to the Moon.

0: I teraz na zakończenie znowu wyciągam starocie i w dodatku nie ma tego utworu na Spotify'u ku mojej rozpaczy, bo cała płyta jest absolutnie przepiękna. Był kiedyś taki zespół, który nazywał się Muzykoterapia. Wokalistką tegoż zespołu była niezwykle utalentowana Iza Kowalewska, która jakoś tak jakoś pojawia się i znika, ale od bardzo dawna nie usłyszałam takiego numeru Izy Kowalewskiej, który by jakoś się przebił. I to ogromna szkoda moim zdaniem, bo ona jest naprawdę utalentowana, ma taką lekkość w głosie, z którą się chyba trzeba urodzić. I jeżeli uda się Państwu kiedykolwiek tę płytę, która nosiła tytuł Winobranie, skądś zdobyć, to serdecznie polecam. A my kończymy tytułowym utworem z tego krążka.
1: Za wysłuchanie dzisiejszej majonezowo-jazzowej audycji serdecznie dziękuję Państwu.
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: czy wiernych.
1: No to przeczytaj jeszcze ten tytuł, jak mówisz, że
0: Mia Mur, czyli nie Mia Mor, chyba że literówkę zrobiłeś.
1: Nie, właśnie specjalnie, bardzo precyzyjnie spisałem, bo sam tytuł już sygnalizuje pewną niejednoznaczność.
0: Eklektyzm pewien
1: tak,
0: nawet.
1: Tak, nie wiadomo, czy to jest po hiszpańsku, czy to jest po francusku, tak, czy to jest w jakimś patła, czy to w ogóle jest prawdziwy język, czy też coś wymyślonego. I ten eklektyzm, jak to pięknie nazwałeś, chciałbym przemycić przez całą naszą dzisiejszą audycję, tę audycję i tak ją poprowadzić, ale żeby ona później nam zwekslowała na takie rejony stylistyczne, że tak powiem, czyli no na taką dobrze. Niejednoznaczność i niemożność zakwalifikowania artysty, tego co on robi, do jakiejś jednej konkretnej szufladki.
0: To jest akurat coś, co ja lubię u artystów.
1: No właśnie, i ja patrzę tak na siebie troszkę z biegiem lat, że coraz bardziej to
0: też
1: lubię.
0: Też patrzę na ciebie.
1: Coraz bardziej to lubię i te wszystkie nowe płyty, co tak sobie na kupkę odkładam, to nagle się okazuje, że to nie jest na przykład blues, blues, reggae, reggae, albo prawda, disco, disco, te moje ulubione gatunki, tylko to jest coś takiego, co, no, co właśnie, co wymyka się wszelkim klasyfikacjom.
0: I burzy ci katalog, który sobie ułożyłeś lata temu.
1: Nie, bo tak naprawdę teraz widzę, że to cały czas ja do tego dążyłem.
0: Tylko, a mnie by zburzyło, bo ja mam taką przegródkę, już teraz przegrodziuchę, blues i niektóre płyty, a drugą mam rock, a trzecią mam coś tam i już teraz nie pasują.
1: A widzisz, ja się wycwaniłem wcześniej i już wszystko mam alfabetycznie.
0: No, to ja się nie ośmieliłem.
1: Blues czy nie blues. No to sygnał już poszedł, że będzie o eklektyzmie. Taki crossover, można powiedzieć?
0: No, można powiedzieć, to też jest obce słowo.
1: No właśnie, ale nie ma po naszemu chyba czegoś takiego
0: chyba
1: jednoznacznego.
0: Nie ma, nie ma. Misz masz. Ale ja wciąż, bo ty mi kazałeś przeczytać tytuł, a ja od lat naprawdę mam problem z tym artystą, bo on tak z francuska się nazywa i jak ja go kiedyś musiałem zapowiadać, to tak bardzo ogólnie mówiłem, bo nie wiedziałem, bo nie jestem francuskojęzyczny, jak właściwie go ci Amerykanie wymawiają.
1: Toussaint.
0: Toussaint mówią tak, jak
1: Toussaint,
0: napisane jest.
1: Ja nie słyszałem, jak on się przedstawia, ale słyszałem, jak mówił o nim jeden z artystów, którego produkował, a konkretnie John Mayall, któremu rzeczony Alan Toussaint jedną z płyt wyprodukował.
0: Aha, i on mówił Toussaint.
1: Toussaint. No ale tak naprawdę to trudno powiedzieć, bo ten rejon, z którego się Toussaint wywodzi,
0: to jest, a to jest troszkę francuskowaty.
1: Louisiana i Nowy Orlean, to tam się tak to wszystko kwasi, kiełbasi i kitwasi, że trudno taką jednoznaczność wyłonić i taką też niejednoznacznością za chwileczkę polecimy, prezentując następne numery.

0: fragment z fortepianem, Tipitina and Me. Tipitina to taki najsłynniejszy chyba nowoorleański klub, który opiewany jest w wielu pieśniach tamtejszych artystów. No a potem Beau Soleil. To jest najsłynniejszy zespół Cajun. Pod wodzą też francusko brzmiące nazwisko Michel albo Michael Doucet. Mm-hmm. Ciekawe, jakiego wymawiają. Doucet.
1: Może być. A. Ja mówiłem ci, jak Amerykanie, teraz już nie, bo tych samochodów przestali te samochody sprowadzać, ale jak wymawiali Amerykanie Peugeot?
0: Peugeot.
1: Peugeot, oczywiście. A Peugeot Coupé, wiesz, jak wymawiali?
0: Nie.
1: Tego już nie.
0: Peugeot Coupé. No. Jeden z takich znajomych moich kierowców z dawnych czasów mawiał Peugeot.
1: No Peugeot jest, bo tak się pisze, Peugeot nawet.
0: I to, co Michel Doucet wykonał z Beau Soleil, to jeszcze ma w dodatku taki dziwny francuski, też nie do końca prawidłowo napisany tytuł, L'Ouragan, czyli huragan.
1: Aha.
0: Bo to jest, to, oba te nagrania pochodzą z takich zbiorów, które się dosyć masowo zaczęły pokazywać po tragedii nowoorleańskiej. I z tym tematem są związane. A jeszcze tak śmiesznie, bo dosyć niedawno dopiero się dowiedziałem, dlaczego Aaron T-Bone Walker, pamiętasz taki,
1: tak.
0: Dlaczego on jest T-Bone?
1: No dlaczego? Bo lubił takie...
0: Nie. Bo na chrzcie mu dano T-Bone.
1: I się zrobił z tego T-Bone.
0: A w Teksasie mówili T-Bone i został
1: T-Bone. No i pewnie, ja to się będą. Teksas jest większy od Francji, więc...
0: Teraz będzie znowu dla ciebie marnie, bo znowu będzie w zasadzie dosyć dłuższy
1: zapiska?
0: Taki fragment i będzie na skrzypcach, tyle że będzie kobieta grała. Sophie Solomon, młoda pani się nazywa.
1: Tak?
0: Podejrzewam, że ona może się wywodzić z dawnych krajów Związku Radzieckiego,
1: ale osiadła jest
0: w Wielkiej Brytanii i nawet Oxford skończyła i w tym Oxfordzie na tych skrzypcach
1: no
0: tam
1: teraz
0: popyla.
1: W Oxfordzie to sami Rosjanie są.
0: I tu dwa nagrania, znowu takie z pogranicza, nie wiadomo czego w zasadzie, zwłaszcza drugie jest dosyć ciekawe, ale to może zagadkę z tego zróbmy.
1: Dobrze.
0: Któryś ze starszych od nas słuchaczy może będzie wiedział, co to było.

0: robimy bardziej dojrzalszymi chłopcyma, to nas zaczynają kręcić takie różne inne rzeczy. I Chris Rea podobny chyba okres ma teraz, bo on troszkę z niższej półeczki wiekowej, ale niewiele niższej niż my.
1: No niewiele, i z tej ale rozmowy... tak schyłkowo już patrzy na świat zupełnie, no się
0: nie,
1: żegna.
0: Nie, on się tak żegna na wszelki wypadek, wydaje mi się, bo choroba chorobą, a w rozmowie przyznał mi się, że planuje jednak dalsze rzeczy i że takie to, w którą stronę będzie zmierzał, to muzyka rejonu Morza Adriatyckiego, ale nie tego od Włoch, tylko tego od byłej Jugosławii.
1: Ojej.
0: A to stąd, że stamtąd przodków ma. I on ma, zresztą widać, jakie ma takie wystające kości policzkowe, a jak popatrzył na swoją córeczkę i się okazało, że ona ma jeszcze bardziej wystające te kości policzkowe, czyli te rysy takie tatarskie jakieś, czy orientalne troszkę.
1: Oczki trochę skośne też.
0: To sobie pomyślał, dlaczego by nie pogrzebać również w korzeniach nie tylko rodzinnych, ale i kulturowych tego rejonu, z którego pochodzi.
1: No ciekawe.
0: A na tej niesłychanej, w tym niesłychanym albumie 11-płytowym, który wydał, jest mnóstwo takich świadectw tego, jak on poszukuje, i jednocześnie świadectw tego, jak rzeczywiście ta muzyka współczesna się przenika, wzajemnie miesza, że to, co wydaje się na pierwszy rzut ucha brzmi jakimś orientem, nagle nic tego nizowego może skojarzyć się z Europą, tak jak tutaj za chwileczkę będzie, bo...
1: Ale co, przesłuchałeś wszystko z tych 11?
0: Tak, przesłuchałem, bo ja jestem obowiązkowy, przed wywiadem z nim, to już wydawało mi się, że nieprzyzwoitą rzeczą byłoby, gdybym szedł nieprzygotowany.
1: To prawda.
0: I teraz będzie coś takiego, co on uważa za swoje odkrycie, że blues celtycki, czyli muzyka irlandzka, ma korzenie afrykańskie, a konkretnie z północy Afryki, czyli od tych wszystkich, którzy przeszli z Afryki do Hiszpanii, a potem jeszcze z Hiszpanii jakoś tam próbowali wodą na Wyspy Brytyjskie i zarazili troszkę tymi nutami Irlandię. Celtic Blue, Chris Rea.

0: że lubiłeś. Nie wiem, czy jeszcze lubisz, bo nie znam ich współczesnych dokonań.
1: Ja jakąś tam płytkę odrzuciłem i potem już nie szukałem. Te wcześniejsze bardzo mi pasowały. No ale co, Lucinda w formie jak zawsze.
0: Samotne chłopaki też. A jak się okazuje i Cowboy Junkies na kosz.

0: Te powali maki. O! Z tego nizowego Frank Wojnarowski i Bob Zieliński Band.
1: Ale trzeba powiedzieć, Janku, że nie jeży tylko Jimmy Sztur, nie lekceważy konkurencji i na jego płytach są i Wojnarowskiego kawałki,
0: jak najbardziej,
1: Blazończyka. Tak.
0: I jeszcze gdzieś to znalazłem, bo tak jego najważniejszy współpracownik, nie wiem, czy udało mi się to tak złapać, ale nie, niestety. Ale też ma taki jakiś kisiel albo...
1: No bo to jest ta grupa, tak.
0: I tak naprawdę to on z tę Polkę, okazuje się, wpadł no nie dlatego, że sobie tak wymyślił, że będzie słynny, tylko od dzieciństwa, bo w tym rejonie, gdzie mieszkał na Florydzie, podobno była taka polska jakaś wioska i tam na wszystkich tych chrzcinach, ślubach i innych uroczystościach te Polki leciały.
1: I musieli go do lubienia.
0: A on bardzo lubił na tych klarnetach i innych posuwać, no i w ten sposób irlandzko-polsko, ale teraz jeszcze dojdziemy do tego, że no rock and rollowy robi nam się taki blok, bo Jimmy od wielu lat już mieszał różne rzeczy do tego sosowego polku, do tego polkowego sosu. I między innymi Brenda Lee kiedyś słyszałem wpuszczoną w to i Williego Nelsona. A tym razem nagrał płytę zatytułowaną o Jezu, jak ona się to może po wszystkim już jak wypuścimy.
1: Tak, bo to jakieś takie nawiązanie do...
0: W każdym razie było rock i roll i polka do tego. To szybciutko teraz zapuśćmy trzy nagrania, w których dwa razy wystąpi mój ulubiony Delbert McClinton. No i w jednym to już zupełne zaskoczenie, prawda? Dwayne Eddy z jego twęgowatą gitarą. No i trzy znakomite standardy rock'n'rollowe przerobione na wesołą polkę. Brzdęk.

0: młodość przemieszana z dziecięcym doświadczeniem przy słuchaniu dokonań taty wpłynęła na to, że North Mississippi All Stars są czymś tak niezwykłym w środowisku bluesowym, nie tylko w Ameryce, ale myślę i na takim szerszym forum.
1: Ja bym tutaj jeszcze troszeczkę się wtrącił, bo dzisiaj mam taki nastrój trochę czupurny, że jak powiedziałeś w środowisku bluesowym, to już zachowałeś się trochę niewspółcześnie, bo oni tyle nawymyślali nowych określeń właśnie na taką muzykę niedefiniowalną łatwo. Wspomnieliśmy o słowie Amerykana, jest jeszcze roots, jest coś tam, że to w ten sposób oni teraz opakowują, żeby nie było takiego podejrzenia, że ten North American, North Mississippi All Stars to są bluesmeni, którzy zdradzili bluesa, prawda? Żeby nie było takiego myślenia.
0: Nie, ale tam chyba w ogóle nie ma takiego podejścia, że ktoś coś zdradza. No, jeżeli muzycznie wypowiadasz się w sposób atrakcyjny, nie budzący wątpliwości, że wiesz, o czym mówisz, to jest w porządku.
1: Ale z drugiej strony bardzo dużo jest osób w środowisku tam krytyków, dziennikarzy, prezenterów, którzy nadal uwielbiają nazywać style, gatunki wykonawców. I stąd te etykietki takie pojemniejsze, że jeszcze dodam jedną, która bardzo często się pojawia, jam band. Oni mogą zagrać wszystko, aby to było długie, improwizowalne i pasuje wtedy do tej przegródki, prawda?
0: A jednocześnie ja wiem, co to jest jam band. Wiem, że na przykład do takiego gatunku nie zakwalifikowałbym Jimmy'ego Sztura, prawda? Mimo, że on może grać długo i mogą mu improwizować na tych klarnetach.
1: Chociaż nie wykluczono, że on któregoś dnia jednak stanie się jam bandem, ale to jeszcze nie nastąpiło.
0: North Mississippi All Stars jam bandem nie są. I to też mogę kiedyś wytłumaczyć, dlaczego tak uważam, ale niewątpliwie to jest wielka nadzieja młodych, jeśli chodzi o ten nasz bluesowy świat i wielka nadzieja białych i biało-czarnych.
1: Nawet jeszcze paru innych.

0: A czy jeszcze może tytuł też pamiętasz?
1: Oczywiście, bo... wydaje mi się, że jeśli sięgnę pamięcią, to Sahib Teri Bandi.
0: Ależ jak najbardziej.
1: To Nusrata jest... Fateh Ali Khana.
0: No a potem coś, co stało się piosenką tygodnia czy miesiąca w naszej radiostacji. Bardzo miły utwór I'd Rather Be Blind, Crippled and Crazy. Oczywiście też Dereka Traxa.
1: Z tym, że już kompozytorem nie jest Nusrat Fateh Ali Khan.
0: Nie mógł być, bo to jest kompozycja, którą już ktoś inny skomponował przed nim.
1: Chyba, że Nusrat by się dopisał, ale to jest w złym
0: Ale
1: tonie.
0: Oni się nie kolegowali z Donem Robeyem, a Don Robey jest głównym winowajcą tego właśnie utworu. No to co? Do Dereka przechodzimy teraz.

dostrzegł, że utracił nad sobą kontrolę. Tak to bywa, znamy to. Teraz cierpi i głęboko ukrywa ból przed światem. No, idealne współbrzmienie głosu, gitary i przesłania. Robert Cray, I Was Warned.

Sensitive Kind, J.J. Cale. I to znowu jest jedno z tych nagrań, z którymi trudno się rozstaje. Wolałbym, żeby trwały znacznie dłużej. Tak myślę, też myślał Gary Moore, kiedy nagrywał Still Got the Blues. Wersję singlową, owszem, króciutką, ale tę albumową no, rozdał do 6 minut, bo też lubi sobie poszaleć słodko na gitarze. Myślę, że swój status super przeboju piosenka Still Got the Blues zawdzięcza przede wszystkim mistrzostwu gitarowemu Gary'ego Moore'a, bo do tej chwili przecież nie znam żadnej innej wersji tego utworu, czyli nikt nie odważył się zagrać tego inaczej. Zwracam też uwagę, jak wieloznaczny jest blues, bo można się z nim urodzić, można go czuć, można go nie czuć i wreszcie można go mieć od kogoś. No właśnie, bo blues to też jest pełne emocji i uczucie, nie tylko sama muzyka. Niektórzy mówią, że piosenka ta to tandeta w najwyższym gatunku i tak sobie myślę, że jednak no, coś może jest na rzeczy.

To był Gary Moore i jego Still Got the Blues. A teraz być może część ze słuchaczy, którzy znają moje ogólne nastawienie do muzyki i tak zwany gust, będą zaskoczeni, bo za chwilę wystąpi w moim programie grupa Depeche Mode, która nie należy do moich faworytów i tego nie ukrywam. Jednak piosenka Dream On budzi mój szacunek, a nawet powiedziałbym zachwyt, bo po pierwsze to mój puls, po drugie to jest moje kołysanie. Tekst natomiast pieśni, w którym wielokrotnie przewija się słowo love, miłość, nie odnosi się niestety tak wprost do tego jednego z najwspanialszego z uczuć. Owa odrobina miłości, can you feel a little love, jak śpiewają koledzy z Depeche Mode, tu oznacza zagrożenie śmiertelnym uzależnieniem. No cóż, to przykre, ale utwór piękny.

Everybody's Talking i Nilsson. Przenieśmy się teraz do innej estetyki, estetyki, którą zwą estetyką soul, i za chwilę wystąpi najwybitniejszy jej przedstawiciel, Otis Redding. Otis Redding, podobnie jak Janis Joplin i Jimmy, debiutował przed setkami tysięcy Amerykanów na festiwalu muzyki pop w Monterey latem 1967 roku. Kilka dni po występie, już kiedy opadły emocje i ten cały zgiełk wielkiej imprezy, siedział sobie nad brzegiem oceanu i wymyślił wtedy piosenkę o takim słodkim, acz troszkę nostalgicznym nic nie robieniu. Sitting on the Dock of the Bay. Tragicznym i takim ironicznym zrządzeniem losu, 3 dni po nagraniu tej pieśni, Otis zginął w katastrofie samolotowej. No cóż, dobrze, że został z nami jego największy przebój. Sitting on the Dock of the Bay. Otis Redding.

klasyfikować ten rodzaj muzyki, ale niech to będzie muzyka progresywna, bowiem wystąpią za chwileczkę Emerson, Lake and Palmer w nagraniu Lucky Man z 1970 roku. Trudno wręcz uwierzyć, że to dzieło niepewności losu zrodziło się w głowie dwunastolatka. Lake, Greg Lake, kompozytor, nosił je w sobie kilkanaście lat i dosyć przypadkowo zaproponował nagranie w czasie sesji do debiutanckiej płyty zespołu Emerson, Lake and Palmer. Ten przypadek stał się źródłem największego sukcesu Trio na przekór przesłaniu tekstu piosenki, której bohater ginie od zbłąkanej kuli. Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man.

dziewczyna się wtedy wścieka. Piosenka, czyli to jest o dziewuszkach łakomczuszkach. No ale równie dobrze mogła to być piosenka o zuchach łakomczuchach, bo przecież nikt nie lubi, kiedy kończą się przyjemności. Michael Franks, When the Cookie Jar is Empty.

I've made up my mind to give myself to you. Autor Bob Dylan. Tym razem w wykonaniu nie autorskim, tylko właśnie w wykonaniu The Cowboy Junkies. A to wykonanie pojawiło się razem z 14 innymi na takiej, no, niedostępnej niestety szerzej płycie zatytułowanej Dylan Revisited. I to jest płyta dołączona do czerwcowego wydania magazynu Uncut, czerwcowego w 2021 roku. Nie dość tego, że są tam różne nowe wersje utworów Dylana, znanych z bardziej zamierzchłej i bardziej współczesnej przeszłości, to jest też jedno nagranie samego Dylana, które nigdy dotychczas nie było publikowane oficjalnie. Ale do niego może kiedyś dotrzemy przy innej okazji. Teraz chciałbym jeszcze przedstawić jeden utwór, jedno nagranie w interpretacji nieautorskiej. Mianowicie będzie to This Wheel's on Fire, które usłyszymy za chwilkę w wykonaniu Richarda Thompsona.

początek około Dylanowy, a ciąg dalszy związany z niedawną, ale już dosyć rozbudowaną tradycją Radia Baobab, a konkretnie nawet Bielszego Odcienia Bluesa. Jak Państwo pamiętają, kilka miesięcy temu ogłosiłem taką akcję, która polega na tym, żeby patroni, patronki, słuchaczki, słuchacze nadsyłali mi swoje 2-3 ulubione utwory, które później będą prezentowane właśnie w naszym cyklu, w Bielszym Odcieniu Bluesa. No i odzew jest, szczerze powiem, taki sobie średni. No, nie zostałem zarzucony dziesiątkami tysięcy propozycji, ale powoli, powoli napływają. Wśród tych, którzy zdecydowali się jako pierwsi zdradzić nam swoje ulubione nagrania, znalazł się nasz patron, pan Wojciech Kramek. Nie napisał specjalnie rozbudowanego listu, poza tym, że wyliczył 3 utwory, 3 nagrania i pięknie się pod nimi podpisał. Muszę przyznać, że jest to wybór dosyć nietypowy i powiedziałbym taki nawet wysublimowany, w tym sensie, że nie są to nagrania bardzo popularne, nie są to wykonawcy też z pierwszych stron ilustrowanych magazynów bluesowych, ale świadczą o tym, że pan Wojciech Kramek sięga głęboko do bluesowej fonografii. I nie zachowując wprawdzie kolejności, w jakiej pan Wojciech wymienił swoje 3 nagrania, chciałbym zacząć od wykonawcy, który chyba w sumie zadebiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek prezentował jakieś nagranie artysty, który występuje pod pseudonimem Left Hand Freddy. To wokalista i gitarzysta holenderski, który od dobrych może nawet 10 lat cieszy publiczność holenderską swoim graniem. Rzeczywiście jest leworęczny w tym sensie, że prawą rękę ma na gryfie, a lewą przebiera po strunach. I myślę, że stąd wzięło się jego artystyczne zawołanie. W wykonaniu Left Hand Freddy'ego utwór zatytułowany Have to Make a Change z albumu Back on Track.

słuchamy wyboru naszego patrona, pana Wojciecha Kramka, który wśród trzech nagrań umieścił nagranie jednej kobiety. A tą kobietą jest brytyjska wokalistka Maria Danes. I oto ona w bardzo dynamicznym nagraniu zatytułowanym Slaughterhouse Blues.

Na deser z tego trzydaniowego zestawu pana Wojciecha Kramka wybrałem sobie nagranie Michaela Powersa, wokalisty i gitarzysty z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych, który też zwrócił przed laty moją uwagę swoją płytą zatytułowaną Onyx Root. Jest tam kilka wspaniałych nagrań, no ale pan Wojciech wybrał utwór zatytułowany Another Man Down. Oto Michael Powers.

Niejako w uzupełnieniu wyboru pana Wojciecha Kramka, ja przygotowałem swoje ulubione nagranie z albumu Michaela Powersa z tej płyty Onyx Root. To kompozycja Chestera Burnetta. Wiedzą państwo, kto to jest. Zatytułowana Babies Got a Train. Tak mi się ten utwór kiedyś spodobał, że nawet umieściłem go na mojej składance zatytułowanej Just For You i wiem, że dzięki temu wielu fanów bluesa trafiło właśnie na Michaela Powersa i na jego twórczość. No więc Michael Powers teraz ponownie. Babies Got a Train.

A teraz coś z naszego rodzimego rynku. Wiedzą Państwo, bo o tym była już mowa i w innych moich audycjach, chociażby w Radiu Nowy Świat, że jest już z nami najnowszy, zresztą pierwszy solowy album Sebastiana Riddla, zatytułowany, skomplikowana to jest nazwa, długa i niezbyt atrakcyjna, bym powiedział, Radio Sessions w studiu koncertowym imienia Jerzego Haralda w Katowicach. Tytuł jest nieatrakcyjny, ale sama płyta, jej zawartość, a także estetyka edytorska jest na najwyższym poziomie. Jeszcze dwa słowa oczywiście o tym albumie, a teraz proszę posłuchać, jak brzmi utwór zatytułowany Gdy patrzę w twoją twarz. Sebastianowi Riddlowi towarzyszy na gitarze Jerzy Styczyński.

Bardzo, bardzo polecam wszystkim patronkom i patronom nową płytę Sebastiana Riegla, solową płytę zrealizowaną we współpracy z kwartetem Piotra Steczka. Płytę bardzo osobistą, bardzo melodyjną, bardzo poetycką i taką trochę odmienną od tego, do przyzwyczaił nas Sebastian Riegel jako lider grupy Cree. Natomiast nowa płyta JJ Band, zatytułowana po prostu 2021, nie wymyka się już żadnym kryteriom, które dotychczas były przykładane do muzyki tej zacnej orkiestry. Proszę posłuchać, jak rozpoczyna się ten album. Introdukcją jest gitarowy wstęp Jacka Jagusia, który później przeradza się w utwór już w pełni zespołowy. Nagranie nosi tytuł Więcej

Płyta 2021 zespołu JJ Band ma też w swoim repertuarze jedno nagranie, które ma charakter singlowy, czyli taki, który ma promować cały album. Być może został on przez muzyków wybrany dlatego, że nie jest to utwór z czystej kategorii blues czy rock, bo to jest takie piękne skrzyżowanie ballady, lekkiego folku, gitar rocka z miłym, angażującym słuchacza tekstem. A całość nosi tytuł Cudowny Świat. Oto Cudowny Świat zespołu JJ Band.

I zmieńmy nastrój teraz ponownie i oddajmy się kołysaniu muzyki gospel. Gospel, jak wszyscy wiemy, i blues w jednym stoją domu, jeśli chodzi o formę muzyczną. Tyle tylko, że gospel zwraca się przede wszystkim nie do słuchacza, ale do najwyższego, czyli do tego, który nas wszystkich według wykonawców gospel ogarnia swoją opieką. W 2021 roku ukazał się album Mary Clayton zatytułowany Beautiful Scars. I teraz już bez specjalnych komentarzy chciałbym, żebyśmy się wspólnie zaangażowali i zanurzyli w klimat muzykowania gospelowego, a to za pośrednictwem dwóch pieśni. A Song for You to taki numer, który znamy na przykład z pięknych wykonań Raya Charlesa, no ale w wykonaniu damy Mary Clayton brzmi on zupełnie inaczej. I do tego jeszcze drugie nagranie, taki tradycyjny gospelowy utwór zatytułowany Touch the Hem of His Garment, w którym Mary Clayton towarzyszy męski chór gospelowy.

Żeby poszerzyć paletę stylistyczną, którą prezentuję w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, teraz będzie nawiązanie do muzyki nowoorleańskiej, do takiego jazziku nowoorleańskiego, a to za przyczyną albumu Marie Mulder, który ukaże się w czerwcu 2021 roku i będzie to utwór zatytułowany Let's Get Happy Together. I oto tytułowe nagranie z tego albumu, a Marie Mulder towarzyszy Tuba Skinny, formacja kultywująca najlepsze tradycje muzyki nowoorleańskiej.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa chciałbym kołysaneczkę jakąś zagrać, chociaż to jest kołysanka bardzo umowna, bo można tego nagrania przecież słuchać także w ciągu dnia, na przykład wtedy, kiedy poczujemy się przez chwilę nieco zmęczeni i przyłożymy łebek do poduszeczki, by zdrzemnąć się, a następnie ożywczo obudzić i dalej pracować ku chwale ojczyzny. To nagranie nosi tytuł Sleeping with the Blues i pochodzi z albumu Boba Corritore z przyjaciółmi. Boba Corritore, który nagrał właśnie z nimi kilkanaście świetnych bluesowych standardów i utworów, które brzmią jak standardy. A w Sleeping with the Blues z Bobem Corritore, który oczywiście gra na harmonijce, usłyszymy śpiewającego Johnny'ego Rawlsa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Rozpoczynamy od Life Without You. To jedna z najpiękniejszych ballad, jaką skomponował Stevie Ray Vaughan. W oryginale studyjnym to też jest długie nagranie, ale kiedy przychodziło do wykonania na żywo podczas koncertu, ta kompozycja nabierała jeszcze dodatkowej wartości w postaci właśnie wolnych improwizacji Stevie'ego i pozostałych kolegów. Ta wersja Life Without You pochodzi ze specjalnego wydania albumu In Step, który oryginalnie ukazał się w 1989 roku, ale po 10 latach zrobiono reedycję, zremasterowano, no i dorzucono kilka nagrań dodatkowych właśnie z koncertów. To była trasa obejmująca Stany Zjednoczone w listopadzie 1989 roku, a to konkretne nagranie zostało zrealizowane w Denver w Colorado 29 listopada 1989 roku. Stevie Ray Vaughan, Life Without You.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen. Mr. Reese Wadham's on the keyboards. Tommy Shannon on the bass. Chris Whipple-Layden on the drums. And I'm still Stevie Ray. This is Double Trouble, I guarantee.
1: Następny longier jest longierem bardzo historycznym, chociaż odbiegającym od takiej historycznej normy. Bo jeżeli wspomnimy słynny koncert Ten Years After na festiwalu Woodstock, no to natychmiast wszystkim to się skojarzy z I'm Going Home, tą 9-minutową chyba wersją. Ale w miarę rozwoju kariery Ten Years After pod wodzą Alvina Lee też podczas koncertów rozbijał różne tematy muzyczne w konwencji bardzo swobodnych improwizacji. Tak też było w przypadku płyty Stonehenge, która oryginalnie ukazała się w 1972 roku, no ale 30 lat później została ta płyta ponownie wydana, zremasterowana, no i opatrzona dodatkowymi nagraniami. Wśród tych dodatkowych znalazł się utwór zatytułowany Boogie On. To prawie 15 minut czystej muzyki. Oto Ten Years After, rok 1972, Boogie On.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa, zawierającego cztery bluesowe longiery, zakończy bardzo nietypowy dla naszego cyklu utwór zatytułowany Changa's Revenge. To będzie popis Franka Zappy i jego zespołu z albumu Funky Nothingness. Frank Zappa, śpiew i gitara, Don Sugarcane Harris, skrzypce, Ian Underwood, saksofon, Ainsley Dunbar, perkusja, Max Bennett, electric bass. Changa's Revenge. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

A Don Was prowadzi tu zestaw muzyków, którzy nazwali się Pan Detroit Ensemble. Posłuchajmy na wstępie utworu zatytułowanego Midnight Marauders, który otwiera ten właśnie album.

Dan Was and the Pan Detroit Ensemble Midnight Marauders. To jest rok 2025. A teraz cofniemy się do 1989 roku, kiedy to nastąpił pewien przełomowy moment i w karierze Don Was'a, i w karierze Bonnie Raitt, bowiem Don Was wyprodukował jej album zatytułowany Nick of Time, który okazał się niezwykłym sukcesem. Sprzedał się w nakładzie ponad 7 milionów egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, no i zdobył 3 nagrody Grammy. Świetny początek zarówno dla Bonnie Raitt, jak i dla Donna Was. Z albumu Nick of Time posłuchajmy 2 nagrań, w których towarzyszy Bonnie Raitt także Kim Wilson, oczywiście zaangażowany do studia przez Donna Was. The Road Is My Middle Name i Real Man, Bonnie Raitt.

Rok później Don Was został zaproszony przez samego Boba Dylana do wyprodukowania albumu, który ukazał się pod tytułem Under the Red Sky. Wozowi udało się tutaj ściągnąć do studia rzeczywiście niezwykły zupełnie zestaw muzyków, a moją uwagę zwróciło to, że w kilku nagraniach słyszymy dwie fantastyczne gitary. I to gitary braterskie, bo to są Jimmy i Stevie Ray Vaughan. Usłyszymy ich za chwilę w nagraniu 10,000 Men. Bob Dylan z albumu Under the Red Sky.

Dwa lata później, rok 1992, Don Was produkuje album Delberta McClintona Every Time I Roll the Dice. I też był to kolejny krok do osiągnięcia przez Delberta McClintona, który był bardzo ceniony przez w kręgach artystycznych, ale jeszcze nie zdobył znacznego wsparcia ze strony fanek i fanów. A właśnie ten album Never Been Rocked Enough osiągnął ogromny sukces komercyjny. Z tej płyty Every Time I Roll the Dice.

Z zespołem The Rolling Stones Don Was pracował chyba 6-krotnie. A my zajmiemy się płytą Stripped, rok 1995, na której to płycie Stonesi powrócili do szeregu utworów z zamierzchłej przeszłości. Numer zatytułowany Shine a Light oryginalnie ukazał się na albumie Exile on Main Street w 1972 roku, no a tutaj Don Was odnowił brzmienie tego numeru na albumie Stripped, rok 1995. You ready? You okay?

Wkraczamy w XXI stulecie. Lucinda Williams, z którą przy wielu projektach koncertowych i studyjnych pracował Don Was. Utwór Kiss Like Your Kiss znalazł się także na soundtracku do obrazu zatytułowanego True Blood w 2010 roku, no a niezależnie od tego był też jednym z najistotniejszych elementów płyty Blessed, wydanej w 2011 roku przez Lucinda Williams.

Wspomnieliśmy The Allman Brothers Band, no więc teraz poświęćmy chwilę uwagi Gregowi Allmanowi, którego pożegnalna płyta Southern Blood, wydana w 2017 roku, to też owoc współpracy z Donem Was. Z tego albumu usłyszymy numer Boba Dylana Going, Going, Gone.

kolejnym nagraniu usłyszymy absolutnie niezwykłe zgromadzenie wykonawców. Firmuje to nagranie Ray Wiley Hubbard, Teksańczyk. Utwór nosi tytuł Bad Trick, no a poza Donem Wozem, bo oczywiście on tutaj też gra na basie, usłyszymy Joe Walsha, Chrisa Robinsona i Ringo Starra.

sygnalizowałem, że wielokrotnie Don Was współpracował z zespołem The Rolling Stones. Na albumie Hackney Diamonds rok 2023 znalazł się jeden tylko numer, który współprodukował Don Was. To utwór zatytułowany Live by the Sword. W tym nagraniu Don Was zajął się opracowaniem brzmienia bębnów Charlie'ego Wattsa, którego wówczas nie było już wśród żywych. The Rolling Stones, Live by the Sword.

I na koniec tego spotkania z osiągnięciami głównie producenckimi Donna Woods, teraz usłyszymy nagranie z płyty, którą sam firmuje. Wspomniany już na początku album Donna Woods and the Pan Detroit Ensemble. To spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa kończy nagranie Nubian Lady. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Zespół The Band wykonał utwór zatytułowany It Makes No Difference. To kompozycja Robiego Robertsona. Pan Irek nie dał jasnego komunikatu, jaką wersję tego nagrania chciałby usłyszeć. Ja zdecydowałem się na wersję studyjną z albumu Northern Lights Southern Cross z 1975 roku. Być może, że pan Irek oczekiwał, że będzie to wersja z Last Waltz. No ale mam nadzieję, że nie będzie to zmieniało ogólnego charakteru propozycji pana Irka. Dlaczego powiedziałem wstępnie, że być może to nagranie da nam wszystkim pojęcie o tym, jaka jest muzyczna dusza pana Irka, bo The Band to jest taki zespół, który jest absolutnie niejednoznaczny, przynajmniej z mojego punktu słyszenia. Ta niejednoznaczność wynika z trudności zakwalifikowania zespołu The Band do jakiejkolwiek kategorii muzycznej, bo splatają się w ich działalności wszystkie w zasadzie kierunki muzyki popularnej ubiegłego stulecia, bo jest i rock and roll, jest i folk, jest i country, jest i trochę bluesa, no i jest coś, co jest istotne, czyli improwizacja w wielu nagraniach, zwłaszcza tych koncertowych. I taka jest też propozycja programowa pana Irka w tej właśnie audycji. Są to nagrania, wydawałoby się, z różnych półek, różnych stylistyk, ale wszystkie te nagrania mają w sobie jednak taką niejednoznaczność, że z całą pewnością trudno jest zakwalifikować je do jakiejś konkretnej szufladki. Kolejne nagranie, które pochodzi z listy naszego patrona, to nagranie Todda Rundgrena, zatytułowane Dust in the Wind. Todd Rundgren wiąże się troszkę z The Band, bo przecież był realizatorem, inżynierem dźwięku przy ich produkcjach i bardzo też przyczyniał się produkcyjnie do przynajmniej dwóch płyt The Band. No ale sam Todd Rundgren to jest osobowość bardzo niezwykła i też absolutnie niejednoznaczna. Trudno w większości jego dokonań nagraniowych doszukać się wprost jakichś związków z bluesowymi korzeniami, ale pamiętam, że na jednej ze swoich płyt właśnie zasygnalizował, skąd się bierze jego muzyczna wyobraźnia, cytując tam dosłownie dwa znane utwory z kręgu bluesa. Ale ten utwór, który teraz zaprezentujemy, czyli Dust in the Wind z albumu Something Anything z 1972 roku, może być traktowany po prostu jako wizytówka odmienności Todda Rundgrena w dwudziestowiecznym rock'n'rollu.
1: Here we go.
2: Coming at ya.

Jak państwo myślą, co mogą mieć wspólnego Woody Allen, Burt Bacharach i muzyka garażowa? No wydaje się, że nic bardziej odległego, a tymczasem właśnie dzięki wyborowi kolejnego nagrania przez naszego patrona, pana Irka Rodackiego, okazuje się, że można znaleźć taki związek. Pan Irek zaproponował piosenkę zatytułowaną My Little Red Book w wykonaniu zespołu Love. Ta piosenka ma dosyć zawiłą historię. Oryginalnie była fragmentem ścieżki dźwiękowej do filmu Woody'ego Allena What's New Pussycat z 1965 roku. Do tego obrazu muzykę napisał Burt Bacharach, a teksty napisał Hal David. Oryginalną wersję nagrał zespół Manfred Mann. A właśnie zespół Manfred Mann był w owym czasie jednym z ulubionych wykonawców, członków amerykańskiego zespołu Love. Lider zespołu, czyli Arthur Lee i gitarzysta Johnny Eccles byli na filmie What's New Pussycat i zachwycili się tym właśnie numerem My Little Red Book. Postanowili z tego zrobić własną wersję. I właśnie ich wersja, ich nagranie jest uważane za jedno z wzorcowych nagrań garażowych, czyli takiej muzyki, która emanuje szorstkością, ekspresją i dynamizmem. Oto My Little Red Book w wykonaniu zespołu Love.

Pora teraz, żeby posłuchać, co sam pan Irek Rodacki ma do powiedzenia na temat swoich gustów muzycznych. Pisze tak. Muzyki słucham przeróżnej, a wszelkie wybory typu ulubiony utwór, płyta są zawsze odbiciem chwili, tu i teraz. Gdyby obudzić mnie w środku nocy pytaniem o mój ulubiony zespół, to odpowiedź najpewniej by brzmiała King Crimson między 73 a 74 rokiem. A drugim wyborem byłby najprawdopodobniej The Band. Choć ramy czasowe te same, to przecież inne światy. Zatrzymajmy się teraz przy tych ramach czasowych, bo te nagrania, które prezentowaliśmy, to jest pierwsza połowa lat 70. ubiegłego stulecia i tak też rzeczy się mają przy kolejnej propozycji pana Irka, czyli przy nagraniu grupy Faces i tytule Maybe I'm Amazed. Kompozycja Paula McCartneya, rok 1971, to nagranie ukazało się na albumie Long Player grupy Faces.

Wracam teraz ponownie do listu pana Irka Rodackiego, naszego patrona, który pisze tak. Co do wyboru, to próbowałem pewnej różnorodności, ograniczając się jednak, w moim mniemaniu, przynajmniej profilem programu. No, może niepotrzebnie. Stąd brak na przykład Bad Brains czy Johna Zorna. Więc może te moje propozycje są eklektyczne, ale jakoś nie aż tak bardzo w moim mniemaniu odległe. No to teraz spróbujmy doświadczyć owej nieodległości. Po zespole The Faces przyszła pora na Lynyrd Skynyrd. Utwór Whiskey Rock'n'Roller z albumu Nothing Fancy, rok 1975.

kiedy już wydawało mi się, że pan Irek jest skoncentrowany na ostrych wykonawcach z kręgu alternatywy okołorokowej, to w następnym wyborze zasygnalizował, że jednak nie tylko. Oto nagranie z kręgu folkowej ballady. Pani Gillian Welch ze swoim mężem Davidem Rawlingsem zaprezentuje się w utworze Revelator. Nagranie otwiera ich płytę Time z 2001 roku.

Teraz na chwilę odstąpię od programu zaproponowanego przez naszego patrona, pana Irka Rodackiego, żeby wprowadzić państwa w aurę najważniejszego, jak sądzę, utworu zaproponowanego przez niego do tej właśnie audycji. A zaczniemy to wprowadzenie w ten oto sposób.

Don't mess up a good thing. No to taki już prawie parastandard muzyki rock'n'rollowej. Kompozycja Olivera Sayna z początku lat 60. wykonywana przez wielu ówczesnych artystów z kręgu wczesnego rock'n'rolla i rhythm and bluesa, a wykonawcami tej wersji byli Fontella Bass i Bobby McClure. No a Fontella Bass to zapewne przede wszystkim ludziom z mojego pokolenia kojarzy się z jej największym przebojem z 1965 roku, mianowicie z wspaniałą, dynamiczną piosenką zatytułowaną Rescue Me.

Fontella Bass, początkowo pianistka, później wokalistka towarzysząca innym wykonawcom. Wreszcie zdobyła się też na kilka świetnych solowych popisów z owym Rescue Me na czele. Powróciła do moich uszu w 2005 roku, kiedy ukazał się jej album No Ways Tired, tak jak jedna ze znanych pieśni z kręgu muzyki gospel. I to cała ta płyta zresztą ma bardzo gospelowy charakter. Ja wybrałem z tego zbioru bardzo dynamiczną, gospelową pieśń zatytułowaną Everlasting Arms, Miss Fontella Bass.

No i teraz pora, żeby wytłumaczyć się, dlaczego nagle odstępstwo od listy zaproponowanej przez pana Irka Rodackiego i dlaczego Fontella Bays. Ano dlatego, że jest ona jednym z bardzo istotnych elementów następnego nagrania, zresztą kończącego już to wydanie pierwszego odcienia bluesa. To będzie 9 minut z Art Ensemble of Chicago, czyli z awangardą muzyki jazzowej przełomu lat 60. i 70. Utwór Theme de Yo-Yo pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do bardzo mało znanego, niektórzy nawet twierdzą, że nie wprowadzonego wręcz do dystrybucji filmu Le Stance à Sophie reżyserii Moshe Mizrahi. Pewnie nikt by nie pamiętał o tym filmie, gdyby właśnie nie ścieżka dźwiękowa zrealizowana przez Art Ensemble of Chicago. To był czas, kiedy jeden z założycieli i współliderów Art Ensemble of Chicago, Lester Bowie, był związany więzami uczuciowymi i małżeńskimi właśnie z Fontellą Bays. Theme de Yo-Yo to wspólny popis awangardzistów jazzu lat 70. i Fontelli Bays. Przypomnę, że słuchali Państwo wyboru naszego patrona, pana Irka Rodackiego, i że była to audycja Pierwszy Odcień Bluesa, w której przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: ale ze względu na to, że ta płyta jest świetna, więc zawartość tej audycji będzie równie interesująca, mam nadzieję. Album rozpoczyna króciutkie, jednominutowe nagranie akustyczne samego Buddy'ego Guya z jego gitarą akustyczną, z Martinem. Tytuł tego utworu Hooker Thing. I to jest, jak na końcu tego krótkiego wstępu muzycznego mówi Buddy Guy, jeden z pierwszych numerów bluesowych, jakie opanował.
1: You ready for me now? Yeah.

0: Laying down, heard my mama and papa talking. Heard papa tell mama, let that boy boogie woogie, 'cause it in him and it got to come out. Boogie chillin', that's that old John Lee Hooker shit, man. Yeah, that's great. That's the first thing I ever learned how to play, man. Yeah.
1: Hooker Thing, taki tytuł nosi ta króciutka akustyczna introdukcja zawierająca osobiste zwierzenie. Zresztą takich osobistych, autobiograficznych akcentów na płycie Ain't Done With The Blues jest mnóstwo. Chociażby numer 2, który nosi tytuł Been There, Done That. Been There, Done That. Czyli można by to przetłumaczyć, byłem tu i ówdzie, robiłem to i tamto. Do Buddy'ego Guya, który tym razem gra na swoim elektrycznym Stratocasterze, dołączają, uwaga, Tal Wilkenfeld, basistka, ta przede wszystkim znana ze współpracy z Jeffem Beckiem. Jest również drugi gitarzysta wspomagający Buddy'ego Guya w prawie wszystkich nagraniach, czyli Rob McNally. Na klawiszach gra sam Chuck Lavelle, który korzystając z tego, że ma chwilę wolnego od stonsów, postanowił zagrać tym razem z Buddy'em Guyem. No i oczywiście uzupełnia ten skład producent i jednocześnie perkusista Tom Hambridge. Been there, done that.

numer 3 na tym albumie to utwór zatytułowany Blues Chase the Blues Away. Myślę, że to taka piosenka, która może być hasłem dla wszystkich bluesowych zgromadzeń. Bo tytuł mówi i pieśń też, że blues odgania wszelkie troski, wszelkie zmartwienia. Tutaj też jest pewien element autobiograficzny, bo Buddy zwierza się, że ilekroć słuchał nagrań B.B. Kinga czy innych wielkich bluesmenów, to zawsze smutki pryskały i znikały. W tym nagraniu na basie gra już Glenn Worth, a na fortepianie Kevin McKendry.

Numer czwarty nosi tytuł Where Are You At?, który nawiązuje też do wspomnień Buddy'ego Guya z Luizjany, a konkretnie z Nowego Orleanu. Padają tutaj nazwy różnych słynnych i związanych z muzyką i z bluesem miejsc nowoorleańskich. No a do tego pojawia się pierwszy gość, czyli Criston Kingfish Ingram, który towarzyszy Buddy'emu na gitarze, a także udziela się wokalnie. Where you at?

broken for you. W kolejnym nagraniu nie ma gości, jest natomiast nawiązanie do najbardziej chyba tradycyjnej formy elektrycznego bluesa. Wprawdzie jest to kolejny blues, który skomponował Tom Hambridge, ale brzmi on tak jak najprawdziwszy, najbardziej korzenny bluesowy standard. Blues on top.

18 nagrań na tym albumie. Z tych 18 Tom Hembridge jest kompozytorem lub współkompozytorem 14. To jest jedno z niewielu, które pochodzą z dokonań wcześniejszych innych artystów. To jest kompozycja Eddiego Jonesa, znanego jako Guitar Slim. Tytuł I Got Something For You. Charakterystyczny rytm tego nagrania wyznacza Tom Hembridge, który oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego gra tutaj na bongosach oraz dwóch zaprzyjaźnionych muzyków, którzy dostarczają rytmicznego klaskania, czyli Emil Justain i Tommy McDonald. I Got Something For You.

To już siódme nagranie z albumu Ain't Done With The Blues. Pojawia się kolejny gość, Joe Walsh, który towarzyszy Badem Gajowi po pierwsze jako gitarzysta slide, a po drugie jako wokalista. How Blues Is That?

Nagranie numer 8 nosi tytuł Dry Stick. No, tak na pierwszy rzut oka dosyć zaskakujący tytuł, czyli suchy patyczek. Po pierwsze, to jest jedyne nagranie na tej płycie, której współautorem jest sam Buddy Guy. Oczywiście wspomaga go tutaj niezawodny Tom Hambridge, a także tekstowo Gary Nicholson. Do tego dochodzi jeszcze współudział w chórkach Michaela Hicksa. No i przede wszystkim jest tutaj słyszana też gitara Joe Bonamassy. A o co chodzi z tym suchym patyczkiem? Otóż to jest nawiązanie też do zamierzchłej przeszłości. Z dzieciństwa Buddy'ego Guya w Luizjanie, w której to czasami zdarzały się też mokre i nieco chłodniejsze dni i wieczory i wtedy trzeba było ogrzewać pomieszczenia, w których znajdował się mały Buddy Guy, a żeby to zrobić, trzeba było dysponować suchą podpałką i mamusia zawsze mu mówiła, żeby trzymać zapas suchego chrustu, a więc zestaw owych dry sticks, czyli suchych patyczków.

be some heavy weather up ahead. I just go.

that's what mama said. Son, if I try sticking for where

I It Keeps Me Young, kolejne nagranie, w którym pojawia się znakomitość gitarowa i wokalna, choć należąca, jak sądzę, do troszkę innego świata niż Buddy Guy, bo pojawia się tutaj Peter Frampton. Wspólnie z Buddym wykonują kompozycję Toma Hembridge'a z tekstem Richarda Fleminga It Keeps Me Young.

Love on a Budget to już 10. nagranie z tego albumu. Kompozytor oczywiście Tom Hembridge. Pojawia się ponownie Tal Wilkenfeld na basie, no a do tego także Chuck Lavelle na fortepianie. Love on a Budget.

Jesus Loves the Sinner. No, już sam tytuł sugeruje pewne nawiązania do muzyki gospel. W związku z tym pojawiają się goście. Nie jeden gość, tylko goście, no bo zespół The Blind Boys of Alabama. No i po raz pierwszy też na tej płycie rozbrzmiewa dźwięk Hammonda B3, za którym zasiada Mike Rojas. Buddy Guy, The Blind Boys of Alabama, Jesus Loves the Sinner.

Wkracza do studia sekcja dęta. Na saksofonie gra Max Abrahams, na trąbce Steve Patrick. To sesyjni muzycy z Nashville, których oczywiście zaprosił do studia Tom Hambridge. Tytuł tego utworu: Upside Down.

0: Jak Państwo może wiedzą, podczas swoich żywych koncertów Buddy Guy często pomiędzy utworami gawędzi, a to wspominając jakieś własne wydarzenia, a to nawiązując do historii bluesa. Na albumie Ain't Done With The Blues mamy do czynienia z dwoma takimi przypadkami. Ten pierwszy otwierał płytę i tam Buddy wspominał Johna Lee Hookera, natomiast w tym króciutkim fragmencie trwającym minutę Buddy wspomina Lightning Hopkinsa. One from Lightning.
1: I could give you a Lightning Hopkins one if you wanted. He did like this. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a whole lot of tricks resting here on ice. Little Lightning Hopkins.
2: Thank you, buddy.
1: All right.
0: I wracamy do autobiograficznych wątków. Utwór nosi tytuł I Don't Forget. Są takie chwile z przeszłości, których Buddy Guy nigdy nie zapomni, a które wiążą się z tym nieszczęściem amerykańskiego społeczeństwa, czyli z przejawami segregacji rasowej. Buddy wspomina w tym numerze, jak to kiedyś został usunięty z basenu, bowiem był to basen kąpielowo-wypoczynkowy tylko dla białych, a także kiedyś musiał się wysikać pod drzewem, bo nie wpuszczono go do zarezerwowanej dla białych toalety. I don't forget.